0: telewizyjnym przebojem Manny Marii Jopek. Witamy Państwa, słuchaczy kochanych, w dniu środkowym, w środowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Turkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Za trzy minuty zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 23 września mamy w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 6 i zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: 17-latek miał planować zamach na szkołę i meczet. Został zatrzymany przez ABW. Żegnaj lato na rok. Oficjalnie zaczęła się jesień. Polska w najlepszej czwórce Europy. Siatkarze wygrali z Niemcami 3-0. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek przebywa w areszcie. Najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 kilometrów od polskiego wybrzeża.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Dziś pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
4: No każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato. Wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
5: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Przez najbliższe dni utrzyma się jednak w kraju chłodna i deszczowa pogoda. Lato jesienią może natomiast pojawić się w niedzielę, a w pełni słonecznie i ciepło ma się zrobić w przyszłym tygodniu. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
6: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dzisiaj o 16.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Poranek jeszcze mamy spokojny i bez dużego ruchu na świętokrzyskich trasach. Dobrze jedzie się o tej porze. Kierowców uczulam, by stosowali się do przepisów drogowych i uważali nie tylko w rejonie skrzyżowań czy rond, także przy przejściach dla pieszych. Pieszym z kolei podpowiadam noszenie odblasków.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Od dziś jesień jest nie tylko w kalendarzu, ale także w tym, co widzimy na termometrach. Teraz na przykład w Jędrzejowie mamy skromne 9 stopni. W dzień będzie cieplej, bo do 14 stopni, tyle samo w Kielcach, to po godzinie 14. W regionie świętokrzyskim dziś mieszanka chmur i rozpogodzeń. Synoptycy mówią o słońcu, ale parasol także na wszelki wypadek warto mieć w pogotowiu. Przecież w końcu to już jesień.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zaprosimy Was na imprezę pod nazwą Lumbago Dancing. Z jakiej okazji? Wszystko wyjaśnimy.
3: Tak, po szóstej też sprawdzimy, co nam mówi, że jesień już jest i czy to nie jest wspomniane już Lumbago. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W środę witamy. 4 po 6 gramy No Mercy.

0: Cudowny, ulubiony kawałek amerykańskich surferów. Z jesienią to się nie kojarzy. No i dobrze. Dzień dobry w dzień środkowy. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy 23 dzień września. Zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No tu tutaj wybija się tylko jeden dzień. Dzień... No. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni.
2: Nazywany no również najbardziej dołującym dniem w roku, dniem starego grzyba, dniem nadchodzącego lumbago, dniem do bani albo dniem spadającego liścia.
0: Ale my witamy jesień z półobrotu i z liścia, proszę państwa. I meldujemy się w Radiu Złote Przeboje. Nasz apel poranny już za chwilę. To dajcie znać, że żyjecie, że jesteście z nami, czy jesteście jak te liście czerwoni i złoci, albo jak te drzewa jesienią jeszcze nadzy. 22 44 30 to jest numer telefonu do Radia Złote Przeboje. Czekamy i gramy pięknie. The Course.

0: Boys. To była Sabrina z lat 80., a obecnie Sabrina prężnie działa w mediach społecznościowych. 1 300 000 fanów śledzi ją na Instagramie, no a tam chętnie pokazuje się w bikini, chwaląc się znakomitą sylwetką, jak to się mówi w takich momentach. Czas jest dla niej bardzo łaskawy. Boże, każdy by tak chciał.
1: Tak. Otóż to. Tu trzeba wspomnieć, że Sabrina, żeby się nie skupiać tylko na walorach zewnętrznych, zna więcej języków niż na przykład było pań w zespole Spice Girls.
0: O właśnie.
1: Bo zna ich aż 6. No i jedna swoimi wdziękami jest w stanie te wszystkie spajsetki generalnie wykosić. Co nie zmienia faktu, że spajsetki śpiewają i brzmią doskonale i dlatego one już za kilka minut w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, po naszemu nazwisko tej gwiazdy brzmiałoby mniej więcej Danuta Lato, a tymczasem pani jesień przyszła i dlatego zapraszamy na pierwszy w tym roku jesienny apel poranny. Wstali czy zamierzają zapaść w sen jesienny? 22, 4, 4 i 3, 0. Halo?
1: Halo? No. Nie wiem już, co mam powiedzieć. Aha. Naprawdę. Dziękuję.
2: Mówił, że jesień to najbardziej dołująca pora roku, ale to chyba było słychać.
3: Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Za nami pierwszy tej jesieni człowiek z liściem. Gdybyście też mieli coś ciekawego do powiedzenia, to zadzwońcie pod numer 22 4 4 3 0. Czekamy oczywiście. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy sobie smoki, gdyż niedługo nad polskimi miastami pojawią się smogi. Minuta po 6:30.

0: To, proszę Państwa, była piosenka o kobiecej niezależności, o radości życia i prawie do zabawy na własnych warunkach. No bo niektórzy lubią bawić się na imprezach ze znajomymi, a inni leżąc pod kocykiem na kanapie, zwłaszcza jesienią. Przypomina radio Złote Przeboje, za 22 minuty będzie 7.
1: Jezu, jak się cieszę, ten przebój Klausa Mitwocha zagramy za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, czy jest dużo samochodów na polskich ulicach, bo wczoraj był dzień bez samochodu, a dzisiaj już nie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Nieco więcej samochodów już zaczęło się pojawiać na trasach w regionie świętokrzyskim, na przykład na 74 w Miedzianej Górze w kierunku Kielc. Ciaśniej zaczyna robić się już pomału także na rondzie w Cedzynie. Bez dużego ruchu, za to na ekspresowej 7, także na obwodnicy Jędrzejowa.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na półkuli północnej jesień astronomiczna wypada na ogół 23 września i oznacza to, że to dzisiaj?
2: Tak.
1: Że jesień tak, już jest?
2: Tak.
1: No to słuchajcie, tak. Tutaj się pojawia pytanie, co nam mówi, że jesień już jest?
3: Pierwszy krem z dyni. To jest dla mnie otwarcie sezonu jesiennego.
4: No dla mnie ostatnia przejażdżka rowerem do pracy. Tak dla mnie wygląda jesień, taka głęboka. A dla państwa słuchaczy kochanych, co wam mówi, że pani jesień przyszła? 22 44 30 albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najfajniejszy telefon, obiecuję. Złotą kawę porannego programu. Można dodać trochę kardamonu do kawy, cynamonu, pire z dyni i będzie dyniowe latte. 22 44 30
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: kto mówił, że się lato skończyło? Nie u nas, nie u nas. No. U nas w dzień gorącego lata Big Day w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5:07. Słuchajcie, Polak jak ma źle, to jedyne, co go może pocieszyć, to chyba to, jak ktoś inny ma jeszcze gorzej. I my właśnie teraz będziemy o tym.
1: Ceny na stacjach paliw w Polsce wysokie, no ale nie najwyższe w Europie. W najbliższych wiadomościach o 7:00 sprawdzimy, w którym europejskim kraju za litr paliwa płaci się najwięcej. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i

0: sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama. 23 dzień września, to jest środa, mamy punktualnie 7. Wiadomości radia, złote przeboje, przed nami Iwona Barańska.
4: Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Rząd mówi jasno, kolejne weto prezydenta i nie będzie pieniędzy na obniżki cen paliw. Nawigacja wysłała go na ekspresówkę hulajnogą. 21-latek jechał pasem awaryjnym, trasą S3. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. Ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć ceny, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
4: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje miejscami 2,90 euro, czyli ponad 12 zł. Finowie na początek października planują akcję protestacyjną. Chcą bojkotować stacje benzynowe. Rząd twierdzi, że obniżka podatków nie jest możliwa, bo Finlandia ma problemy z finansami publicznymi. Kierowcom pomoże natomiast czeski rząd, wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3, niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku. Wezwali policjantów.
6: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
4: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce w Europie w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i 17. O finał zagrają z Belgią lub Słowenią, ten mecz dziś o 16. W drugim półfinale Francja, która pokonała 3-0 Rumunię, zagra z Włochami lub Finlandią. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała Sonej Carter, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakiny.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Ruch zaczyna się wzmagać na świętokrzyskich trasach i w kilku miejscach widać to już bardzo wyraźnie, na przykład na 73 w Woli Morawickiej i w Morawice, tam więcej samochodów. Podobnie jest na 74 w Miedzianej Górze. Spokojnie za to na ekspresowej 7. Jedźcie ostrożnie.
0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
8: Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni witamy w towarzystwie chmur, ale nad regionem świętokrzyskim będą dziś także rozpogodzenie i trochę słońca, tak obiecują synoptycy. Jednocześnie podpowiadają Towarzystwo Parasola. Poranek w Kielcach i na przykład w Jędrzejowie mamy teraz temperaturę na poziomie 9 stopni. W dzień spodziewamy się do 14 stopni maksymalnie. To około godziny 14.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
3: Dzień dobry, po siódmej wyjaśni się sprawa najważniejsza pod koniec każdego roku. Czy będą białe święta? My to wiemy i powiemy.
10: Po siódmej dowiecie się też, skąd się biorą śliwy pod okiem. Nasze narodowe, patriotyczne, czyli polskie śliwy. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, witamy w dniu środkowym. Hit Hunter, The Pleasure Company, już teraz 4 po 7.

0: zejdzie śnieg na święta, ulepimy bałwana, czy może jednak w krótkie dni będziemy się opalać tak między 11.45 a 12.15. Mamy, słuchajcie, mamy prognozy do końca roku.
1: Koniec września będzie ciepły, nawet powyżej 20 stopni, to cieszy. Aha. W październiku też temperatura czasem przekroczy 20. Listopad ma być cieplejszy od normy o 2,5 stopnia, no, a grudzień o 3 stopnie. No, śniegów i mrozów nie widać.
0: Nie widać, nie wie. Czyli w grudniu zamiast na sanki pójdziemy na spacer do lasu, a na Wigilię podamy świeże grzyby z młodą kapustą. Jam! To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy, 12 po 7. A teraz pójdziemy w Tany. Let's Dance, David Bowie.

0: Granie lambady w pierwszy dzień jesieni to jest z naszej strony A. czarowanie rzeczywistości kalendarzowej, B. myślenie życzeniowe, C. powrót sentymentalny do wakacji, do urlopu, do lata niepotrzebne skreślić. Dzień dobry w środę!
1: Dzień dobry, jest 19 minut po godzinie 7, a co powiecie na to, że wieczorem wystawię ekran i wyświetlę film?
0: O.
1: Też nie czuć jesieni w piosence grupy Mysłowic? No to scenariusz dla moich sąsiadów już za kilka minut. Polecamy się.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: na zakupy się wybieramy, proszę Państwa, dołączycie, warto, promka jest.
1: Słuchacz wysłał nam zdjęcie z dyskontu. Mhm. Na zdjęciu dział owocowo-warzywny i no i teraz uwaga, opis. Mhm. Śliwka luz 5,99 za kilogram. No. Miejsce chowu Polska, miejsce uboju Polska.
2: Ubój śliwki, to już wiemy skąd się wzięło powiedzenie o śliwce pod okiem. A teraz przywalimy o poranku przebojem z dyskoteki z lat 80. Sissy Kerch będzie śpiewać w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, środowy poranek, 7.30.

0: Alright, wszystko w porządku, jest dobrze, jest środa. To był Christopher Cross, który na swojej pierwszej płycie umieścił różowego flaminga i to się stało jego takim logo, znakiem rozpoznawczym. Jakieś 4 dekady później odkryli to polscy celebryci latem na plażach, a nawet jeden z prezydentów różowego flaminga używał. Za 23 minuty będzie 8, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w środowy poranek, za chwilę ulubiona piosenka amerykańskich kierowców ciągników siodłowych, bo tak się u nich mówi, na tiry, czyli Shania Twain, ulubiona piosenkarka. A wcześniej wystawimy zimny łokieć, zarzucimy złoty szal w naszym kabrio na szyję i przejedziemy się po polskich ulicach, żeby sprawdzić, gdzie się te ulice korkują.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Duże kłopoty z przejazdem na 74 w Miedzianej Górze. Tu w korku można stracić kilka cennych minut i dalej na tej samej trasie, ale już w Kielcach mocno tłoczy się 73 w Morawicy. Więc żyje tradycyjnie ciaśniej na zjeździe z ekspresówki w Pińczowską. Polecam cierpliwość i ostrożność.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na półkuli północnej jesień astronomiczna wypada na ogół 23 września. A to oznacza, że jesień już jest. Ale serio, serio? No to co nam mówi, kochani, że ta jesień już jest? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Jeżeli chodzi o rozpoczynającą się jesień, to chyba najbardziej wie o tym mój mąż, ponieważ wieczorem muszą podstawiać zimne stópki do ogrzania. Z czym kojarzy mi się jesień? Ano z kupą liści do zamiatania. Kto ma ogród, to wie.
3: Sezon jesienny otwiera się wtedy, kiedy garnek można zostawić z zupą na balkonie.
1: Co wam mówi, że pani jesień już przyszła poza zupą i bigosem na balkonie? 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon, także mailowo można do nas napisać poranek @złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszy głos obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku, tymi fajnymi, porannymi, skromnymi. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Jeśli bardzo, ale to tak bardzo nie godzisz się z tym, co się stało tej nocy, to możesz na przykład spinaczami od bielizny poprzyczepiać liście do gałęzi, żeby nie spadały. A co to się w ogóle stało?
1: No jesień przyszła tej nocy, dokładnie o 2:08. Na razie przynosi chłód i deszcz, ale synoptycy mają też dobrą wiadomość. Co wydarzy się
2: jaką?
1: W pogodzie w najbliższych dniach? Posłuchajcie wiadomości o 8:00.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
4: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: 23 września mamy w kalendarzu i to jest środa, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Poranne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Jesień oficjalnie już z nami. Pierwsze dni nowej pory roku, chłodne i deszczowe. Polscy siatkarze pokonali Niemców i lecą do Mediolanu po finał Mistrzostw Europy. Kolejny niespokojny poranek we wschodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Przed momentem dowództwo operacyjne odwołało alarm. Putin jest skłonny się spotkać. Tak Donald Trump odpowiada na propozycję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy. Putin chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę, mówi amerykański prezydent. Nie chciał jednak ujawniać ewentualnych warunków porozumienia pokojowego. Zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z Zełenskim.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Przyszła jesień. Dokładnie o 2:08 w nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej i od tego momentu oficjalnie weszliśmy w nową porę roku. Teraz dni będą coraz krótsze, a wieczory dłuższe. Jaka pogoda będzie towarzyszyć tym pierwszym dniom oficjalnej jesieni? Chłodna i deszczowa do końca tygodnia, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę jednak nastąpi przełom, zrobi się cieplej, a zza chmur wyjrzy więcej słońca, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
2: Jeżeli prognozy się sprawdzą, to niewykluczone, że taka pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni. Nasi siatkarze są coraz bliżej obrony tytułu. Biało-czerwoni w trzech setach rozprawili się wczoraj z Niemcami i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Wygrali 3-0, choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło.
5: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w trzech setach, ale uważam, że dzięki dobrej naszej postawie.
2: Teraz Polacy lecą do Mediolanu. Tutaj rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dzisiaj o 16:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Ekspresowa siódemka Kielce-Jędrzejów z dużym ruchem, dodatkowo na prawym pasie można spotkać ekipę drogowców. Ruch wzmożony na północnej obwodnicy Jędrzejowa w kierunku Śląska. Zatory napotkać można w Kielcach, najbardziej obciążone są Aleja Dziewięciu Wieków, a także ulica Jesionowa, Żytnia oraz 1 Maja.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Dużo chmur jest nad regionem świętokrzyskim, ale synoptycy są pełni optymizmu. Obok chmur zapowiadają na dziś także trochę słońca. Parasol jednak na wszelki wypadek warto mieć w pogotowiu. Temperatura o poranku jest już jesienna, zmusza, by ubrać kurtkę, bo mamy 9 stopni teraz w Jędrzejowie czy Kielcach. Za oknami będzie do 14 stopni maksymalnie. To po godzinie 14.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej powróci ona, legendarna Krystyna Iwona, z którą przywitamy jesień Anno Domini 2026.
2: Po ósmej też komuś z was wręczymy złotą kawę porannego programu w nagrodę za dyskusję o oznakach jesieni. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w środowy poranek, gra nam Bon Jovi, 4 po 8.

0: Są takie momenty w roku, w których to natura dyktuje warunki i choćbyś był dynamiczny jak konik polny, to kochany nie podskoczy.
1: No nie. I wtedy wkracza ona, Krystyna Iwona, żeby w delikatnych słowach wyrazić to, do czego nam brak wyrażeń cenzuralnych. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Życie z ssaków polskich.
3: Ssakom dwunożnym gwałtownie spada poziom ochoty na psoty. Leci w dół jak żółty jesienny liść. Nadeszła pora roku, w której osobniki wiekowe drepczą za młodymi z czapeczkami i szalikami.
4: Ubieraj się!
3: Wydziergane z owczej wełny mają być sposobem na gęsią skórkę. To jedyna rzecz, którą naczelne mają teraz z ptaków. Brakuje im siły, żeby latać po mieście. Często za to kichają na wszystko. Tak, przyszła jesień i baza wirusów została zaktualizowana.
2: Życie ssaków polskich. Czytała Krystyna Iwona.

0: dziwo, o dziwo, są rzeczy, które trwają dłużej niż pora ciemna i zimna, która zaczęła się dzisiaj, czyli jesień, proszę państwa. Jedna z takich rzeczy to jest miłość. Everlasting Love, o wiecznej miłości, to była piosenka i śpiewała ją Sandra. 20 minut po 8 radio, złote przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, środowy poranek. My robimy wszystko, żeby tej jesieni wam kończyny dolne nie zmarzły. Za chwilę będą niespokojne nogi, gwarantujemy. Anne Wisborne zaśpiewa Everything I Do w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
10: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy jesień, która przyszła. Przyszła jesień, no i zanim zaczniecie przerzucać sterty liści, sprawdźcie, czy nie leży w liściach jakaś blogerka modowa, jakaś jesieniara. Co nam mówi, że jesień już jest? Pytaliśmy przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Jesień kojarzy mi się z walką o ustawienia kaloryfera z tymi, którzy są wiecznymi zmarzluchami.
3: Kiedy słucham radia Złote Przeboje, jesieni się nie boję.
4: O. Nie chcę się wstawać, ale za to mam więcej czasu dla swojej małżonki w łóżku.
5: Jesień to czas, gdy praca trwa od wschodu do zachodu słońca.
6: Oj tak, oj tak, oj tak. No, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż bez zastrzyku dodatkowej, mocnej, czarnej energii uciągnąć się tego nie da. Dziękujemy za wszystkie oznaki jesieni od Was, a jutro będzie Dzień Morza, więc może by tak, każdy będzie mógł dokończyć zdanie, a może by tak...
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: są tacy, którzy muzykę dyskotekową z lat 80. zaliczają do kategorii guilty pleasure, czyli takich skrywanych, sekretnych przyjemności. My jawnie się przyznajemy, że po prostu lubimy sobie powspominać. A Train to Nowhere akurat zagraliśmy. Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 29.
1: Oczywiście, oczywiście. Nie ma zysku, zagramy kombi, ale to nie jest w związku z tym, że tak pracujemy i nic z tego nie wynika. Proszę Państwa, to jest dalej z miłości do tych lat 80. Bądźcie z nami, a wcześniej sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze w kierunku roboty.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
18: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Na S7 między Kielcami a Jędrzejowem są prace drogowe związane z czyszczeniem nawierzchni. Zajęty jest prawy pas, a prędkość ograniczona do 50. W Kielcach dużo ruchu, bo mamy poranne dojazdy do pracy i szkół. Postać możecie zwłaszcza na światłach. Mocno obciążona 74 w Cedzyni w kierunku Kielc. Jedźcie ostrożnie.
20: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Nie chce wam się siedzieć 8 godzin w robocie?
1: Nie, kochani,
0: nie jesteście sami. Posłuchajcie tylko tego.
2: W Polsce około 5% pracowników zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli mniej niż standardowe 8 godzin dziennie.
1: No,
2: a około 94% Polaków pracuje w pełnym wymiarze godzin.
1: No tak, to już jest. Niech tylko człowiek spróbuje wyjść z pracy odrobinkę wcześniej, to od razu zjawia się szef i przypomina ci, że do końca twojej pracy zostało jeszcze 8 godzin. A teraz będzie przebój, przy którym 3 minuty 11 sekund wypłyną w pracy przyjemniej. Gwarantujemy. Fleetwood Mac, Everywhere w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 8.09.

0: oboje mieliśmy taki cykl pod nazwą AI OI.
1: Oj,
0: i
1: oj,
0: właśnie głównie. Teraz będzie o tym OI. Oj.
2: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do naszego życia, a my patrzymy na nią no, z niepokojem.
0: Oj.
2: Pokazują to oj. Wyniki ostatnich badań. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Reklama.
18: 23 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Prezydent i rząd jednym głosem o amerykańskich wojskach w Polsce. Śnieżny początek jesieni w Tatrach, warunki są trudne. AI zabierze nam pracę, sztuczna inteligencja budzi niepokój Polaków. Rząd i prezydent zapewniają i mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wiceprezydent

0: Premier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
1: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
2: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy Państwo, jedną Polskę.
0: W Stanach Zjednoczonych trwa 6-miesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Trudne warunki w Tatrach, pada śnieg, górskie szlaki są mokre i oblodzone. Ostrzegamy turystów, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
3: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Warunki w górach poprawią się w weekend, będzie więcej słońca. Boimy się sztucznej inteligencji. Aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją. Pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Choć jesień dopiero się zaczęła, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
4: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
0: Wolontariusze mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej Szlachetnej Paczki. Po pierwsze, kierujmy się zainteresowaniami i talentami dziecka. Po drugie, zdrowy rozsądek podpowiadający, że sport to zdrowie. Jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci, żeby dzieci nie przeciążyć obowiązkami, a siebie kosztami? Pytamy o to dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę po lecie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0. Zgodnie z planem, mówi trener Nikola Grbicz.
2: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
1: W półfinale Polska zagra ze Słowenią lub Belgią. A w ćwierćfinale, tyle że w Singapurze i w turnieju tenisowym, zagra Maja Chwalińska, która bardzo gładko wygrała dziś z Ukrainką Oleksandrą Olijnikową. Pokonała ją do 0 i do 1. O półfinał Chwalińska zagra z Elisę Mertens lub Barborą Krejczykową.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Na zachodzie dzisiaj będzie najpogodniej. W pozostałych regionach może przelotnie padać, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 15 stopni w Krakowie, 16 w Warszawie i Gdańsku, do 18 w Szczecinie. Jutro odrobinę chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzień dobry, witamy się w środę, czyli w pół do weekendu, a gdyby ktoś was zapytał, czy w tym tygodniu momenty były, odpowiedzcie, no masz, pierwszy przyjemny dzisiaj.
3: Tak, teraz czekamy na kolejne i na weekendową kumulację, a czas odliczamy największymi, najfajniejszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. Na zegarach 4 po 9, a u nas Belinda Carlisle.

0: Fajnie jest. Niby pierwszy dzień jesieni, ale środa i humory jakoś tak coraz lepszy. No to uwaga, podbijemy jeszcze troszeczkę tę piłeczkę. Złote bilety mamy dla was na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy razem grają 50 lat. To będzie koncert Królowie Życia.
1: Tak, fantastyczne są te koncerty ponad dwugodzinne, na których te dwie legendy wspomniane grają nie tylko przeboje kombi, ale przecież też piosenki zespołów Skywalker oraz ONA.
0: No i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi w Atlas Arenie 11 października. Jeśli macie ochotę pobawić się tam razem z nami, no to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Tak, wejdźcie na naszą stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. No i najlepsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie biletami. Pierwsze finały już dzisiaj po 18. To było o duecie Skawiński-Tkaczyk, a przed nami inny duet George Michael, Whitney Houston w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Emigrant w radiu Złote Przeboje, muzyk zaangażowany w sprawy równości wszelakiej, w tym finansowej. No i zdenerwował się kiedyś na wytwórnię płytową, że zarabia dużo, a płaci mało. No i założył swoją wytwórnię niezależną, teraz sam nagrywa i sam zarabia. I w ogóle się z nikim nie dzieli, czyli po naszemu pan Eddie jest na samozatrudnieniu.
1: O, tak, a za moment u nas piosenka, która weszła na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej, chociaż inspiracją do jej napisania przez Leonarda Cohena były tragiczne losy więźniów II wojny światowej. Mhm. Wielu wybitnych artystów, takich jak choćby Sting, wykonywało swoją wersję tego przeboju, a mowa oczywiście o Dance Me to the End of Love. Gramy już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.

0: Ale śmieszne, ale śmieszne. Nie ma się co śmiać, proszę państwa. Przyszła jesień. No, no to jakby to powiedzieć, kichamy na to i spadamy, żeby nikogo nie zarazić. Do jutra.
1: Tak, jutro od rana po prostu będziemy grać na to, jak na jesień. Tak po prostu. A za dzisiaj dziękujemy. Iwona Barajska, Jody Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękujemy, a przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry. No i ja też się postaram kichać na to. Taki zdrowy, jesienny kich.

I jesteśmy też coraz bliżej godziny 10, bo już za 5 minut 10 właśnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem w radiu Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
12: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Dwa potężne huki, przypominające odgłosy wybuchów, usłyszeli dziś rano mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Niepokojące dźwięki było słychać m.in. w okolicach Kielc, powiatu kieleckiego, Jędrzejowa czy Staszowa. Jest komunikat służb. Huk spowodowany był przelotem myśliwców. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. A dziś pierwszy dzień jesieni. Są pytania, jaka będzie pogodowo. A specjaliści podpowiadają, jak się do niej przygotować. Można się zaszczepić przeciwko grypie. Podpowiada świętokrzyski NFZ.
14: Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, oraz ciężarne i kobiety w połogu.
13: Szczepionkę można przyjąć na przykład w aptekach. W regionie świętokrzyskim takich aptek jest 37, a listę można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Tymczasem w stolicy świętokrzyskiego na stronie kieleckiego ratusza można znaleźć listę projektów w kieleckim budżecie obywatelskim. Dziś rusza głosowanie, jest 77 pomysłów.
12: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wertycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje podpowiadamy, jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci, nie nakładając na nie zbyt dużo obowiązków. Czym się kierować w pierwszej kolejności? Mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
16: Najlepiej zerknąć, co najbardziej interesuje nasze dziecko, i obserwować, w czym jest najlepsze, o tak bym powiedziała, bo psychologia pozytywna właśnie pokazuje, że lepiej

0: Lepiej jest rozwijać mocne strony, w ten sposób zadbać o nasze dziecko, czyli patrzymy, czym się interesuje, co dobrze wychodzi i żeby tutaj inwestować właśnie w zajęcia dodatkowe w tych obszarach.
1: Czy warto mimo wszystko, nawet jeśli zainteresowania obejmują co innego, namawiać dzieci na zajęcia sportowe? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
3: Pomału rośnie temperatura za oknami w regionie świętokrzyskim. Dziś urośnie do 14 stopni. Tyle termometry będą pokazywały po godzinie 14, na przykład w Kielcach, podobnie w Jędrzejowie. I pierwszy dzień jesieni, na razie pełen chmur, parasol może okazać się przydatny. Ale synoptycy na dziś zapowiadają także rozpogodzenie. Po południu jest szansa na odrobinę słońca.
2: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
4: No dzień dobry. Czyżby to była już środa? To jest środa? Środa. No dobrze, 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Dziś zaczyna się Europejski Tydzień Sportu. To jest dynamiczna i wszechstronna inicjatywa, która skutecznie mobilizuje społeczność w całej Europie do podjęcia regularnej aktywności fizycznej, promując zdrowy styl życia i budowanie społeczności wokół sportu. A tak po ludzku? Tak po ludzku to chodzi o to, że nawet mały ruch jest lepszy niż bezruch. Czyli Tydzień Sportu promuje to, żebyśmy się ruszali, no choćby troszeczkę, ale codziennie. A że wielu z nas teraz w pracy, ja też, słucha Radia Złote Przeboje, to powiedzcie mi proszę, jaki jest najczęściej wykonywany przez Was ruch w pracy? Bo wiem, że niektórzy biegają w pracy, inni układają, jeszcze inni się schylają albo po coś sięgają, robią to bardzo często. A może tylko prawa ręka do myszki i z powrotem, do myszki i z powrotem. Dzwońcie i powiedzcie, jak to jest u Was, bardzo jestem ciekawa. I za najciekawsze zgłoszenie oczywiście po 12 już, jak sobie porozmawiamy, oddam nasz piękny kubek ceramiczny z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 i 30. A mailem może ktoś woli? robota@złoteprzeboje.pl 22 44 i 30. Jaki jest najczęściej przez Was wykonywany ruch?

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Natychmiast bym się spakowała. Nawet bym nie musiała się pakować w ogóle. Pojechałabym jak stoję, po prostu od razu. Jeśli ktoś by mi zaproponował życie w zamku średniowiecznym w Irlandii. Ale życie nie jest sprawiedliwe, bo na przykład on, o kim zaraz powiemy, to miał to właśnie od swoich dziecięcych lat. A było to tak. Pochodząca z XII wieku budowla została zakupiona przez ojca piosenkarza, o którym mowa, Erika de Burgh, w latach 60. XX wieku. No i potem był gruntowny remont. Zamek przekształcono w hotel. Młody Chris de Burgh dorastał tam i dawał swoje pierwsze występy muzyczne dla przybywających gości jeszcze jako dzieciak. No i ten klimat, i rodzinne historie, i w ogóle wszystko, co się działo w tym zamku, zainspirowały go również w twórczości, bo tytuł jego debiutanckiego albumu to Far Beyond These Castle Walls, czyli daleko, daleko poza murami zamku. Czy może być bardziej romantycznie? Znaczy dla mnie nie może być, dlatego że ja uwielbiam Irlandię, ale mam nadzieję, że i wy to czujecie. No to gramy.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj nie tylko pierwszy dzień jesieni, ale także pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Sportu, w którym warto zwrócić uwagę na codzienną porcję ruchu dla zdrowotności, chciałam powiedzieć. A w związku z tym dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy. I piszecie. Tomek, taśmuję paczuszki dyspenserem i wrzuca je do pojemnika zbiorczego. Tomku, ja Ci bardzo dziękuję, bo przy okazji dowiedziałam się, że dyspenser to jest takie urządzenie do rozwijania i odcinania taśmy, a ja mówiłam na to urządzenie taśmociach zawsze. No i dzwonicie także.
2: Najczęstszy ruch wykonywany w pracy to ruch głową. Rozglądam się, czy szef patrzy, czy się...
3: Piip. Z tej strony Weronika. Ja w pracy bardzo często się schylam, czyli skłony, przysiady, siad po turecku, bo z racji, jeżeli pracuję z takimi małymi istotkami jak dzieciaczki w przedszkolu, to chcąc dotrzeć do takiego dzieciaczka, to po prostu trzeba, że tak powiem, nawiązać kontakt wzrokowy. Ruchu nam nie brakuje, bo z dziećmi trzeba zatańczyć, zabawić się, więc jest fajnie.
1: Weroniko, to brzmi jak wzorcowy schemat ruchu dla zdrowia. Super. No i też cudownie się Ciebie słucha. Dziękuję. Jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy? Do południa rozmawiamy, a o 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddaję już tradycyjnie w tym tygodniu kubek ceramiczny Radia Złote Przyboje. Telefon 22 44 30, a mail robota@złoteprzyboje.pl.

0: gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
0: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowy na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp do sieci Wi-Fi, a pociągi zostaną wyposażone w moduły GPS, ułatwiające lokalizację pojazdów. Tymczasem pogoda krzyżuje plany drogowców, którzy czekają z kolejnym etapem prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od soboty. Nowa jest też pora roku. Dziś pierwszy dzień jesieni i w regionie świętokrzyskim jesienna też pogoda. Zdążyło popadać nie tylko w Kielcach, także na przykład w Jędrzejowie. W niedzielę jednak nastąpi przełom, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
11: To duża zmiana, bo dziś na termometrach w Jędrzejowie i Kielcach zobaczymy nie więcej niż 14 stopni. Szczegółowa prognoza pogody za chwilę, a za godzinę zajrzymy do świętokrzyskich lasów.
0: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wertycka. Jak wybrać z gąszczu możliwości i stosów ulotek najlepsze zajęcia dodatkowe dla dzieci? O to pytamy dziś w Radiu Złote Przeboje. Poza tym, co dzieci lubią i czym się interesują, rodzice często namawiają na zajęcia sportowe. I to akurat istotne w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zauważa dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
14: Aktywność fizyczna okazuje się tu bardzo korzystna, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, więc zwiększa to szanse, że jak dziecko nam się zaangażuje w treningi sportowe, w jakiejś dyscyplinie, która rzeczywiście będzie dla nich interesująca, to trochę mniej będą spędzać czasu w telefonach i w social mediach, które ten nastrój obniżają.
13: Ile zajęć dziennie, ile tygodniowo dzieci mogą mieć dodatkowo, by zachować przy tym zdrowy umiar? O tym za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Od dziś jesień w kalendarzu i za oknami także bardziej jesienne klimaty, bo na przykład w Jędrzejowie na termometrach zobaczymy maksymalnie do 14 stopni. Tyle samo będzie w Kielcach, to po godzinie 14. W regionie świętokrzyskim nad głowami od rana sporo chmur, warto mieć parasol pod ręką. Synoptycy mówią jednak, że w

0: drugiej połowie dnia powinno się rozpogodzić, a więc cierpliwie czekamy.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: 11:02. Dzisiaj pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Sportu i pierwszy dzień jesieni. Jakże się cieszymy z tych dwóch pierwszych dni. Gosia Kościelniak, zapraszam i będziemy grać gorąco.

Tak a propos dnia, tygodnia właściwie sportu i naszego dzisiejszego tematu, czyli jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy, bo o tym sobie rozmawiamy w cyklu Robota nie zając, to Bruce Springsteen niegdyś się nieźle nagimnastykował, bo chciał się włamać. No właściwie w sumie mu się udało. To był 1976 rok, po niezłej imprezie, po której to młody Bruce był... No powiedzmy, bardzo wesoły, przeskoczył ogrodzenie posiadłości Elvisa Presleya w Memphis. No i około godziny 3 w nocy, kiedy zauważył światło na piętrze rezydencji, po przeskoczeniu tego ogrodzenia podbiegł do drzwi frontowych, no bo chciał zapytać, czy Elvis jest w domu. Dzień dobry, czy zastałem Elvisa? Chciał osobiście podziękować królowi rock'n'rolla za wszystko. I cóż za zaskoczenie! Został zatrzymany przez ochronę, która poinformowała go, że Presley obecnie przebywa poza domem i ochroniarze grzecznie, ale zdecydowanie eskortowali Bruce'a Springsteena z powrotem na ulicę, nie robiąc sobie nic z jego tłumaczeń, że jest gwiazdą z okładek najpopularniejszych magazynów. Ja podejrzewam, że ochroniarze posiadłości Presleya słyszeli już bardziej fantastyczne tłumaczenia. Bruce Springsteen ma dzisiaj 77. urodziny, obchodzi. A wygląda jak młody Bruce. Znaczy, wygląda jak młody Bóg. Radio Złoty Przybój.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
1: Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota z Bartoszem Rączyńskim, dyrektorem zarządzającym Mennicy Apart, porozmawiam o tym, co wpływa na cenę złota i czym jest słynna złota strategia działania.
4: Na cenę złota wpływa kilka kluczowych czynników. Są to przede wszystkim stopy procentowe, inflacja, kurs dolara, sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także popyt ze strony banków centralnych i inwestorów. W praktyce oznacza to, że cena może się dynamicznie zmieniać i trudno jest przewidzieć jej każdy ruch. Moim zdaniem najlepszą złotą strategią jest przede wszystkim konsekwencja. Zamiast próbować przewidzieć idealny moment zakupu, warto kupować regularnie i myśleć długoterminowo. Taka strategia pozwala ograniczyć ryzyko związane z wejściem na rynek w jednym przypadkowym momencie. I przede wszystkim pomaga podejmować decyzje bez emocji.
3: Dziękuję, a słuchaczy zapraszam już na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: My way.
1: Codzienna porcja ruchu to codzienna porcja zdrowia. A jak wygląda najczęściej przez Was wykonywany ruch w pracy? Czytam mail. Dzień dobry. Najczęściej wykonywany ruch mojej pracy to chodzenie. Chodzę tu, chodzę tam, zbieram zamówienia, skanuję, czasem staję na palcach, czasem jest przysiad lub drabina w użyciu i tak 8-10 godzin, potem rower i powrót do domu 15 km. Także ten w zdrowym ciele zdrowy duch. Pozdrawiam serdecznie. W adresie jest słowo kwiatek, ale nie mam imienia. No i też pozdrawiam serdecznie. Dzwonicie.
2: Mój najczęstszy ruch mojej pracy to jest kierownicą. Kierować w lewo lub w prawo i od czasu do czasu przyciskać pedał gazu. Miłego dnia, Janek.
3: Pracujemy w szkole i najczęściej ruszamy ustami. Nasza buzia to się w ogóle nie zamyka. No i głowa, która się kręci dookoła całego tułowia. Pozdrawiam serdecznie, Randa.
4: Dla mnie najlepszym ruchem jest ten, który prowadzi do wyjścia z pracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Ja też pozdrawiam. Jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy? Do południa rozmawiamy. 2244 i 3-0.

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobuc wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

Brzydzili się wtedy mamoną, tak? Kiedy Kora w czasie pierwszej Solidarności śpiewała rządzę pieniądza, to gwiazdy rocka nie chciały pieniędzy. Brzydzili się pieniędzmi, w cenie był bunt. Po latach, gdy zespół był już od dawna na szczycie, Kora mówiła, że chciałaby mieć znowu punkowy nastrój, ale czasy, gdy jeździli po Polsce dla sławy, chwały, prawie za darmo, należą do przeszłości. Nie oszukujmy się, mówiła, Manam jest drogą grupą i niełatwo byłoby go sprzedawać w małych salach. Kora chciałaby chodzić na scenę z poczuciem wewnętrznej siły i radości, bo po to jest na scenie, żeby ludzie się dobrze czuli.

Za 6 minut będzie południe środowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się blisko nas w naszym mieście i naszej okolicy.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł.

0: Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
10: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jeszcze dokładnie tydzień w regionie świętokrzyskim potrwa jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki są zrzucane z samolotów na łąki, pola i lasy, między innymi w okolicy Kielc, ale również w okolicy Jędrzejowa. O szczegółach Paweł Chucia.
12: Szczepionka to niewielki brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi, zwłaszcza psy i koty.
11: W regionie świętokrzyskim ma być w sumie zrzuconych ponad 330 tysięcy pakietów ze szczepionką. Przenosimy się na drogi, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez niekorzystną pogodę zmienia termin prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od najbliższej soboty. Tymczasem inwestycje drogowe w Kielcach nie zwalniają tempa. Miejski Zarząd Dróg zmodernizuje fragmenty dwóch kluczowych jezdni o statusie dróg krajowych. Chodzi o modernizację nawierzchni na ulicach Radomskiej i Tarnowskiej.
10: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o zajęciach dodatkowych dla dzieci. Czym się kierować, wybierając je i z jaką częstotliwością dzieci powinny na nie chodzić? Innymi słowy, ile tych dodatkowych aktywności i obowiązków? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę obciążenie dziecka w szkole, mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
14: Jeżeli ma dużo zajęć w szkole i po południu będzie miał jeszcze dodatkowe zajęcia, no to raczej jedne zajęcia po południu. Tak jak patrzymy na koncentrację uwagi u dziecka, to dobrze by było, żeby to nie sprowadzało się do tego, że codziennie ma jakieś inne zajęcia dodatkowe. Za wyjątkiem dzieci, które mają już taki swój obszar zainteresowań, hobby albo sportu i chcą niemalże codziennie trenować jakiś obszar i to nie koliduje z ich zajęciami szkolnymi.
13: Za godzinę posłuchajcie, jak zachęcić do zajęć dodatkowych dzieci nieśmiałe.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
10: Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Dużo chmur jest nad regionem świętokrzyskim, ale słońce od czasu do czasu dzielnie próbuje zza tych chmur wyglądać. Parasol jednak warto mieć w pogotowiu, tak przynajmniej podpowiadają synoptycy. Temperatura już jesienna i zmusza, aby ubrać kurtkę, bo w Kielcach, ale też na przykład w Jędrzejowie, dziś będzie do 14 stopni maksymalnie. To po godzinie 14 na horyzoncie jednak ocieplenie ma pojawić się w niedzielę.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
9: I teraz przechodzimy sobie w popołudnie środowe, a że zaczynamy tydzień sportu europejski, to może by tak kilka, znaczy można odmówić oczywiście, ale przysiadów tak na początek dobrego popołudnia.
16: Radio Złote Przeboje.
9: Wciąż się nie wycofuję z tego pomysłu. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz ITC.

był przebój z roku 1997 w radiu Złote Przeboje, a dwa lata później, w 1999 i nawet w 2000, naprawdę groził zespołowi The Carrigans rozpad, jak opowiadali muzycy w wywiadzie dwa lata po tym wielkim przeboju. Więc pojechali do Los Angeles na wakacyjną, taką rodzinno-zespołową terapię. I mówili, że to był drogi tydzień, ale dobrze zrobił duchowi zespołu. Byli wtedy jak para z długim stażem, która, no żeby odnaleźć utraconą bliskość, potrzebuje wyjazdu w jakieś neutralne miejsce. I to się udało. Zespół wtedy przetrwał. Teraz w Radiu Złote Przeboje Common Arts. Aha, a za kilka minut podsumujemy sobie jeszcze dzisiejszy nasz temat, czyli jakiż to ruch wykonujecie w pracy najczęściej.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Codzienna porcja ruchu to codzienna porcja zdrowia, jak w latach 80. hasło. A jak wygląda najczęściej przez Was wykonywany ruch w pracy? Czytam mail. U mnie najczęściej wykonywany ruch w pracy to obrót na krześle. Pracuję przy dwóch monitorach, więc przez 8 godzin robię w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No i w kółeczko. Jak się zaczyna tydzień sportu, to chyba mogę powiedzieć, że trenuję slalom biurowy. Tak napisał Marek z Poznania. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze na deser.
2: W budownictwie nie ma ruchów powtarzalnych. To nie jest linia produkcyjna. To jest czysta akrobatyka.
3: Dzień dobry. Najczęstszy mój ruch w pracy to jest kiwanie głową na znak zgadzania się z szefem. Barbara.
1: Barbaro, to jest doskonały, zdrowy ruch. Mięśnie szyi pracują, ruch jest powtarzalny, co wpływa pozytywnie na organizm, a i na Twoją sytuację w pracy również wpływa świetnie. Także przesyłamy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje z przyjemnością. No i podkreślam, robota nie zając, więc kręćmy się, kiwajmy, kucajmy, chodźmy, bo będziemy zdrowsi, a my dla Was gramy.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto. Dużo dobrego.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Let's go.

Przed nami jeden z nielicznych artystów, którzy po osiągnięciu sukcesu, stworzeniu jednych z najpiękniejszych amerykańskich piosenek i zdobyciu uznania na całym świecie postanowili zakończyć karierę i poświęcić się spokojnemu życiu z rodziną. Udało mu się to dlatego, że zaczynał stosunkowo późno, bo miał już 30 lat, za sobą pełne przygód życia i dobrze wiedział, co jest dla niego najważniejsze. I nigdy się nie uzależnił od bycia gwiazdą. Przed nami Bill Withers, Ain't No Sunshine. Inspiracją do napisania tego przeboju był piękny film Dni wina i róży z 1962 roku. Radio Złote Przeboje.

0: Za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 zawsze najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Prokuratura wyjaśnia incydent na torach na Lubelszczyźnie. Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z inicjatorów krakowskiego referendum wycofał się z wyścigu o start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dorota Werdycka. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na torach kolejowych koło Ułkowa w województwie lubelskim, gdzie wieczorem dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostały lokomotywy, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
3: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen na stacjach.
5: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, poinformował, że zrezygnował ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ten zadeklarował realizację postulatów przedstawionych przez Hoffmana. Trzy irbisy śnieżne przyszły na świat w warszawskim zoo. Irbis śnieżny, nazwany też panterą śnieżną, jest jednym z najbardziej charakterystycznych drapieżników wysokogórskich. Doskonale przystosował się do życia w surowych warunkach górskich, a jego grube futro i długi ogon pomagają przetrwać niskie temperatury i świetnie kamufluje się w górach. Ma futro w kolorze beżowo-szarym w ciemne cętki.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Wertycka. Zajęć dodatkowych od początku roku szkolnego jest mnóstwo. Wybierając je, kierujmy się przede wszystkim zainteresowaniami dziecka, ale też warto zadbać, by wśród zajęć znalazły się te sportowe. Jak do jakichkolwiek zajęć przekonać dzieci nieśmiałe, podpowiada dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
6: Czasem dobrym sposobem na takie zainteresowanie i zaciekawienie są takie dni otwarte, gdzie można przyjść z rodzicem. I wtedy jak razem uczestniczymy i to dziecko widzi, że sobie spokojnie daje radę, czy w tej dyscyplinie, albo właśnie z rówieśnikami, to wtedy jest bardziej zachęcone, że dalej będzie chciało już indywidualnie kontynuować. Albo w weekend pokażemy, jak się w coś gra, żeby później dziecku było łatwiej w grupie z rówieśnikami, że nie jest zupełnie takie zielone w danym obszarze.
3: O nudzie i korzystaniu z ekranów, jeśli zajęć dodatkowych nie ma, powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
2: W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni tylko na zachodzie Polski bez deszczu i tam najcieplej do 18 stopni. Na południu i nad morzem 15, w Warszawie 16, a najchłodniej 14 stopni dzisiaj w Suwałkach i Białymstoku. Witamy kolejną godzinę popołudnia środowego, 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak zaprasza. Największe przeboje lat 80. i 90.

Królowie życia w radiu Złote Przeboje. Mamy dla Was, jak wiecie, podwójne bilety na koncert Królowie życia z Kawiński Tkaczyk. To będzie w Łodzi już 1 października. Pytanie konkursowe brzmi maksymalnie w 5 słowach. Napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie życia. A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi właśnie tym podwójnym zaproszeniem na koncert. Czekamy na stronie złoteprzeboje.pl już tylko do piątku. A koncert naprawdę wyjątkowy z okazji 50-lecia pracy artystycznej. Piosenki, które definiowały epoki. No nie muszę Was przekonywać, a dzisiaj wciąż wywołują ten sam dreszcz. Radio Złote Przeboje, teraz I Love You do bólu.

Uwielbia eksperymentować w kuchni i gotować dla rodziny i przyjaciół, a na swoim koncie ma nawet wydane książki kucharskie. Słynął w latach 80. z zamiłowania do kolorowych garniturów, do starannie ułożonych długich włosów, no i błyszczyków do ust, i na szyi nosił kultowy wielki łańcuszek z napisem wyraźnym Nora. To było imię jego ówczesnej żony. Jest też wielkim fanem tradycyjnych nośników i posiada ogromną, prywatną kolekcję czarnych płyt. Thomas Anders, proszę Państwa. Modern Talking przed nami, Sherry Lady, rok 85. Kochamy to.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.

0: On już przyszedł, a ona spojrzy teraz głęboko w jego oczy i powie, a nawet zaśpiewa mu tak. Zanim powiesz jej, że musi już do domu iść.
1: Ale to nie był ostatni raz, przychodzisz jutro.
0: To nie był ostatni raz, także tutaj akurat ten tekst rozjedzie się z tekstem przepięknego przeboju, który przed nami.
1: Ale czyż coś się może pięknie rozjechać niż Warius Manx? Posłuchajcie.

0: Graliśmy, gramy i grać będziemy. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale znowu po 14, bo o 14 wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Jesień przyszła, nie wiem, czy zauważyli państwo i ty, czy zauważyłeś? Ja można tak, to poczuć, jak się dzisiaj wyszło na dwór. To no właśnie kalendarzowa i astronomiczna jednocześnie, co nas czeka na początku przynajmniej tej jesieni, sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło.

0: www.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Reklama.
5: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: Jest 23 września, mamy środę, posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
7: Rosyjski Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną na 42 sekundy. To prawdopodobnie wywryk chuligański, mówi prokuratura o incydencie na torach na Lubelszczyźnie. Dziś pierwszy dzień jesieni.
8: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień.
7: Tego nie da się wykluczyć w przyszłym tygodniu. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną. Stało się to dziś około 11.30 na północ od miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazało właśnie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosyjska maszyna przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej 42 sekundy. Wojsko podrwało myśliwce. Według dowództwa operacyjnego Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Dwa przejścia graniczne zostały dziś ewakuowane podczas porannego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Drohuskuj w Zosinie były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Drohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba.
7: A w kilkugodzinnym rosyjskim ataku na Kijów. Zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych, przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Po tym jak w stronę Kijowa poleciały rosyjskie drony w mieście, rozległ się alarm powietrzny. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba będzie dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na przeszkodę, ale nie wykoleiły się, mówi Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
10: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
7: O sprawie powiadomione zostały m.in. ABW oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
12: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
8: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
7: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, w niedzielę może się ocieplić, a w przyszły tydzień ma przynieść nieco więcej słońca.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wartycka. Stosy ulotek i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, z którego można wybierać na niemal każdy dzień tygodnia. Dziś podpowiadamy, jak wybrać zajęcia dla dzieci. Zajęcia dodatkowe to nie obowiązek. Jeśli ich nie ma, można zająć się czymś innym lub kreatywnie się nudzić. Ważne, żeby nie było tak, że jeśli nie zajęcia dodatkowe, to nieograniczone granie w gry. I jak mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej,
13: to wtedy
4: takie wspólnie ustalone zasady, na które dzieci się razem z nami jakby godzą, że my widzimy taką potrzebę, żeby grali godzinę dziennie albo 2 godziny dziennie i pozostałe godziny mogą przeznaczyć na zajęcia dodatkowe, gdyby chciały, albo po prostu swoją wolną aktywność taką w domu,

0: Bo w okolicach domu?
1: Byle nie w okolicach ekranu, zwłaszcza wieczorem.
2: Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Tylko na zachodzie dzisiaj bez deszczu, a poza tym wszędzie może przelotnie popadać. W Tatrach nawet śnieg. W Zakopanem tylko 10 stopni. Na wschodzie w Suwałkach 14, w Białymstoku 16, w Lublinie też. Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina. W tej chwili 19 stopni. Wzbudziła sensację, pokazując pępek w telewizji. No ale to było w latach 70. Cher zaśpiewa swój wielki przebój z roku 98, a ja cieszę się z tego powodu szalenie, jakby mnie ktoś po pępku łaskotał. Jerzy Telesiński, dzień dobry!

0: No gwiazdy, gwiazdy. A wy myślicie, że to łatwo być taką gwiazdą i tak sobie śpiewać dla ludzi?
1: Ja nie jestem osobą zbyt przebojową, że tak powiem. Raczej jestem człowiekiem wstydliwym. Dlatego jest mi zawsze ciężko wyjść na scenę.
0: No to oczywiście jest Artur Gadowski, który od czasu do czasu wpada tu do nas, do studia. Największe gwiazdy i ich największe złote przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez całą środę, obiecuję.

0: Tylko ja.
1: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

Rodzina to jest rodzina. Toni Braxton i jej mama Evelyn Braxton towarzyszyły Birdmanowi, czyli mężowi tej pierwszej, zięciowi tej drugiej, kiedy koncertował w Atlancie. Obie panie niespodziewanie pojawiły się na scenie, a panowie, proszę was, teraz wyobraźcie sobie, że nagle żona i teściowa zjawia się u was w robocie. No raj.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

Pękały mu wszystkie struny w skrzypcach i to z miłości mu popękały. Proszę państwa, tak to było. Ona studiowała geologię i siedziała w pierwszym rzędzie na widowni w krakowskiej piwnicy pod baranami, a kiedy Zbigniew Wodecki zobaczył ją, ze sceny nagle zaczął grać z takim zaangażowaniem, że... Tak to wszystko się zaczęło i potem chyba bardzo szybko potoczyło, mówiła o swoich rodzicach córka Katarzyna, a ja dodam od siebie, taka to była Big

0: 23 września, środa, Radio Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a co w nich, Dorota Wardecka?
1: ZUS ostrzega przed oszustami, którzy obiecują pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie właśnie, a tak naprawdę no właśnie oszukują i wyłudzają w ten sposób pieniądze. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.

0: usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje, w środę jest 23 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
5: Dwie osoby zatrzymane w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rosyjski myśliwiec na krótko naruszył polską przestrzeń powietrzną. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy obiecują pomoc w załatwieniu sprawy w urzędzie. W prokuraturze w Rzeszowie jest już pierwsza z dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Funkcjonariusze zatrzymali dziś nad ranem Piotra M. i Annę P., pracownicę Kancelarii Prezydenta. Więcej szczegółów ma dla nas Marcin Starzec.
6: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
5: Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez polskie wojsko. Stało się to dziś około 11.30. Wojsko podrwało myśliwce.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
5: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy albo osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
7: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
5: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Dziś na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uroczysty pokaz nowej produkcji Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja. Film opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów i ich walce o wolność, mówi producent Robert Kijak.
8: Wiemy, że film ma największą siłę rażenia i daje w pewnym stopniu nieśmiertelność.
5: Dzisiejszy pokaz odbędzie się w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, a film do kin wejdzie 11 listopada.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na dużym ekranie ponownie do zobaczenia Brad Pitt, który walczy tym razem o przetrwanie w sercu dzikiej Alaski. Po katastrofie lotniczej wspólnie z czworonożnym przyjacielem muszą dostać się do cywilizacji. A produkcję W sercu dziczy można będzie obejrzeć w kinie Helios w Kielcach od piątku. W piątek też na Politechnice Świętokrzyskiej odbędzie się pierwsza edycja Nocy Inżynierów, poświęcona sztucznej inteligencji, robotyzacji i nowoczesnym technologiom. Od 17 na uczestników w każdym wieku czekać będą wykłady, warsztaty, pokazy, eksperymenty oraz możliwość zajrzenia do laboratoriów uczelni, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Z kolei za tydzień w sobotę można się wybrać na pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu. I to będzie wydarzenie pełne leśnych emocji, wiedzy, rywalizacji i wspólnej zabawy. Będzie też ognisko i pieczenie kiełbasy. Są zapisy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
4: Tylko 10 stopni w Zakopanem, w Tatrach może pruszyć śnieg, a poza zachodnią częścią Polski wszędzie może przelotnie popadać. W Suwałkach 13, w Warszawie 17, a w Szczecinie 19 stopni. No bardzo zajęta ta nasza Marzenka, no ale mimo wszystko obiecała, że jednak się tutaj dzisiaj usłyszymy. Trzymajmy kciuki. Marzena Rogalska o 15.30 w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Po rozwodzie w 80 roku miał złamane serce, więc napisał tekst piosenki, którą wam zagram. No ale zanim piosenka została nagrana, to był już ponownie żonaty. Phil Collins i panowie z Genesis w radiu Złote Przeboje, czyli Clean Cleanem. To, jak się okazuje, najlepsze lekarstwo na miłość. Marzena Rogalska za chwilę w radiu Złote Przeboje.

0: Złote Promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co za dzień.
10: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Miss Ria i Josephine w Radiu Złote Przeboje, w którym wpadliśmy z Marzeną Rogalską na pomysł, że zrobimy eksperyment. Dzień dobry, Marzenko.
1: Dzień dobry. O, jaki motor, proszę ja ciebie, przyjechał koło mnie szybko.
0: No,
1: on nie może na przykład słuchać muzyki, którą ty puszczasz, Jurek, i ja już mu współczuję.
0: No bo cały ten nasz eksperyment, panie i panowie, polega na tym, że ja wysłałem dzisiaj Marzenę Rogalską, żeby tu jeździła po ulicach i sprawdziła, czy te Złote Przeboje za kierownicą też takie pyszne. I jak ten Chris Ria i ta Josephine, powiedz.
1: Wiesz, jak Chrisa Ria ty grasz, to ja mam ciary. Powiedzmy sobie szczerze, bez podlizywania się, Jurek. Słuchać ciebie, ty masz tak radosny głos. Aha. Słuchać ciebie, to jakbyś siedział z kumplem na dobrej kawie. Wiesz, jakbyś siedział w parku na ławce. Ty jesteś bardzo optymistycznym egzemplarzem.
0: Wiesz, no, co
1: ciebie,
0: mi się
1: Jureczku, na receptę, wiesz?
0: Mnie się wydaje, że w ogóle powinno być tak, że Złote Przeboje powinny być obowiązkowe, że drogówka powinna nakazywać takie złote... Wiesz, o ile byłoby mniej stłuczek i takich rzeczy rozmaitych?
1: Tak, i ludzie by się uśmiechali tak jak ja teraz do ciebie.
0: I tej enigmy, co to się umówiliśmy, że będziemy grać.
1: No dawaj,
0: no to
1: dawaj. Taki leciuteńki teraz taka mrzaweczka się zaczęła, wiesz? To ta enigma bardzo do tego pasuje.
0: No to
1: dawaj, Jura.
0: Nóżka z gazu i robimy głos.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.

Od prawie 3 dekad stosuje dietę makrobiotyczną. Madonna jada produkty pełnoziarniste, warzywa i ryby, zaczyna poranki orzeźwiającym sokiem z arbuza, herbatą imbirową i wodą kokosową. Jada kilka małych posiłków dziennie. Natomiast w wywiadzie dla CNN wyznała też, że jej ulubionym deserem jest tost z dżemem truskawkowym, za to unika kawy. Dlaczego jednak po kawę warto sięgać, a dlaczego nie? O tym powiem wam po 16 w programie Dobrze Wiedzieć. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: The Power i Snap w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że jeszcze nie zaczął się dobrze sezon grzewczy, ale zaczęły się już oszustwa na opał. Więcej na ten temat punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na

0: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kobiety, bo nieoficjalnie miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o ekstradycję jej syna do Polski. Matka oskarżonego naruszyła nietykalność cielesną policjanta w trakcie przeszukania mieszkania, mówi prokurator Bartosz Maliszewski.
1: Został uderzony przez kobietę, która była w tym mieszkaniu. No i to jest właśnie powodem zatrzymania tej kobiety, więc jest to czynność zupełnie niezwiązana z tym głównym śledztwem.
0: Być może jeszcze dziś zapadnie decyzja o zarzutach dla matki Bartosza G.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak usłyszała dziś nieprawomocny wyrok za pomówienie byłej dyrektorki krakowskiej szkoły po śmierci ukraińskiego ucznia. Sąd wymierzył jej 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Więcej o tym Katarzyna Łynarczyk.
3: Była kurator mówiła o zaniedbaniach ze strony szkoły i jej dyrekcji. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka, sąd uznał, że doszło do pomówienia.
4: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania.
3: Była dyrektorka szkoły Urszula Mroczek-Gula od początku przekonywała, że zarzuty wobec niej były bezpodstawne. Wcześniejsze postępowania nie potwierdziły, by zaniedbania dyrekcji doprowadziły do śmierci ucznia.
0: Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Niser z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Dziękuję wam za wolność i solidarność, mówił premier Donald Tusk do działaczy Komitetu Obrony Robotników w 50. rocznicę jego powstania.
6: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją i że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. Tu nic nie wystarczy.
0: Wśród najbardziej znanych działaczy Komitetu Obrony Robotników byli Jacek Kuroń, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Zbigniew i Zofia Romaszewscy, Piotr Naimski, Jan Józef Lipski i Henryk Wujec.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Totalna Magia 2 to film, który od poniedziałku pokaże kino w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Po niemal 30 latach powracamy do świata sióstr Owens, obdarzonych magicznymi mocami i rodzinną klątwą, która miesza w ich miłosnym życiu. Do ról wracają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Mamy też oczywiście nowe pokolenie. Pierwsza część mocno stawiała na siostrzane więzy i siłę kobiet, co pewnie również dostaniemy w nowej produkcji. Bajkowo jest za to w Buskim Parku Zdrojowym. Można się tam wybrać na spektakl światłem i dźwiękiem malowany. Iluminacje są pokazywane o godzinie 20. Z kolei w sobotę coś dla tych, którzy lubią mocniejsze dźwięki. W dawnym Kamieniołomie Wapienia nie zabraknie rockowych emocji. W Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach wystąpią znani i lubiani artyści, m.in. Ewa Farna. Można planować wolny czas.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
8: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Pogoda.
9: 19 stopni w Szczecinie, 17 w Poznaniu, 16 w Warszawie, 13 w Suwałkach, tylko 9 stopni w Zakopanem, w Tatrach śnieg, a prawie wszędzie w Polsce przelotny deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
9: Od szybszego trawienia aż po poziom cholesterolu i mikrobiom jelitowy. O zaskakujących właściwościach kawy powiem wam dzisiaj o 16.30. Nazywam się Jerzy Telesiński. Witam bardzo serdecznie.

Nagrany w kościele z udziałem 30-osobowej orkiestry, jeden z najsłynniejszych utworów duetu Eurythmics powstał w, no co tu dużo gadać, dość banalnych warunkach. Padało, Annie Lennox wyglądała przez okno, Dave Stewart testował sobie nowy syntezator. Wszystko opierało się na jednej linijce i atmosferze, która przełożyła się na Złoty Przebój. O zaletach i wadach kawy powiem za chwilę, a teraz wilki w Radiu Złote Przeboje, czyli same zalety.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegające woskowinę.
3: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Muzyka i głos.

0: Twardiak Skała duet Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje, w którym...
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Kawa, kawa, kawa. Wady i zalety kawy. No, słuchajcie, bo tak, kawa przyspiesza perystaltykę jelit, co może być i zaletą, i wadą, w zależności od okoliczności. Może nasilać objawy refluksu, podwyższać ciśnienie śródgałkowe u osób z jaskrą. Za to kofeina może łagodzić migrenę. Trzeba też pamiętać, że kawa może zmieniać działanie niektórych leków, na przykład może zmniejszać wchłanianie leku stosowanego w zaburzeniach tarczycy, czy tych przepisywanych m.in. w leczeniu osteoporozy. Niektóre substancje zawarte w kawie zwiększają poziom cholesterolu, inne mogą korzystnie wpływać na naczynia krwionośne. No, niektóre ze składników kawy mogą być wykorzystywane przez mikrobiom jelitowy. Kawa może upośledzać wchłanianie żelaza, ale wpływa na hormony regulujące uczucie głodu i sytości. O tym wszystkim warto pamiętać.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote Promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Mamy już jesień kalendarzową, astronomiczną i rzeczywistą jesień w pogodzie. Dziś miejscami przelotnie może padać, w nocy też popada, przede wszystkim w zachodniej Polsce, a jutro bez większych zmian, zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotny deszcz wszędzie, a na termometrach od 14 do 16 stopni jutro. Dziś natomiast jeszcze uwaga na trasie S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Owczarnia po kolizji czterech osobówek zablokowany pas w stronę Gdyni.
7: Radio Złote Przeboje 9.

Nazwa formacji z Hamburga nawiązuje podobno do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu muzyk poznał swoją pierwszą żonę. Gumbay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. No a jeśli chodzi o zaśpiewane Sun of Jamaica, to w tej chwili w stolicy Jamajki 31 stopni. Jak dla mnie troszeczkę za ciepło.

0: Ingrid, tu AFOTY, Radio Złote Przeboje. 17 się zbliża, czyli zbliżają się też wiadomości.
1: A w nich zajrzymy na stacje benzynowe. Jak blisko, jak daleko do granicy 9-10 zł za litr paliwa? Sprawdzimy to w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. W środę jest 23 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
13: Ceny paliw mogą przebić granicę 9,10 zł. Węgierska policja przeszukała siedzibę instytutu, którym zarządzał były wiceminister Romanowski. Zaczęła się jesień. Sprawdzamy, jaka będzie na początku.

0: Śledcze przeszukało siedzibę spółki będącej zapleczem pro-orbanowskiego instytutu, którego szefem został Marcin Romanowski. Dawny wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS-u jest w Polsce oskarżony m.in. o sprzeniewierzenie państwowych środków. Węgierska policja przekazała, że spółka zatrudniała byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego listem gończym. Miał dostawać miesięcznie wynagrodzenie w wysokości ponad 40 tysięcy złotych, a praktycznie nie wykonywał żadnej pracy. Dyrektorka Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Deutsche Welle to kolejny nadawca, tyleże z Europy, który nie będzie wykorzystywać zdjęć ani nagrań produkowanych przez Biały Dom. To w geście solidarności z amerykańskimi mediami, które prezydent USA Donald Trump pozbawił dostępu do Białego Domu. Chodzi o CNN, MS Now i Politico. Mamy pierwszy dzień jesieni w tym roku. Ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, a to oznacza, że dni będą teraz coraz krótsze.
1: No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
2: Każda pora roku ma swój urok.
3: Tak. Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy.
0: Najbliższe dni mają być jednak chłodne i deszczowe. W niedzielę może się ocieplić, a przyszły tydzień ma przynieść więcej słońca.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Wyłącznie na zachodzie może niekoniecznie dzisiaj pokropić, a poza tym wszędzie jeszcze mogą przydać się parasole, a w Tatrach śnieg. W Zakopanem 9 stopni, w Suwałkach 12, w Warszawie 16, w Szczecinie 19 stopni. Chcecie bilety na koncert grupy Kombi? To zostańcie ze mną koniecznie. To teraz. Kochać cię za późno, a za chwilę przepis na wygraną. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

ze sobą już 50 lat i to nie jest historia udanego małżeństwa, tylko wspólnej artystycznej drogi. Królowie życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, zagrają na scenie Radia Złote Przeboje w Łodzi już 11 października, a wy jeszcze dzisiaj wygrywajcie sobie bilety na ten koncert. Kto konkretnie te bilety wygra? No, ten, kto się po nie zgłosi. A jak się zgłosić? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Życzę powodzenia.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Jest niesamowicie głęboki, piękny. I to wszystko, co mogę powiedzieć, stwierdził reżyser przyszłego filmu o Britney Spears, pytany o scenariusz. Powiedział to podczas gali otwarcia George Lucas Museum of Narrative Arts w Los Angeles i więcej nie chcę powiedzieć, więc musimy być cierpliwi. No i będziemy. Britney Spears w Radiu Złote Przeboje, no bo to my gramy wam największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
17: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
1: Pochmurne i deszczowe są te pierwsze dni kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Wieczorem może w wielu regionach przelotnie padać, w nocy też popada, miejscami też może być mglisto, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, a jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na przemian ze słońcem, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Na A1 ostrożnie między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim. Utrudnienia na 370 kilometrze.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. To był rok 83, ale nie zapominamy tego, że jest rok 2026, że macie ochotę posłuchać doskonałej muzyki, a jeszcze przy okazji wygrać bilety. No ale co, będę wchodził w kompetencje Tomka Brela? Znowu się wygadałem, co?
1: No już trochę wszedłeś, powiem szczerze, bo to miała być niespodzianka. Z niespodzianki nici, ale bilety faktycznie będą, moi drodzy, po 18.

0: Ależ ja lubię ten kawałek. Pięknie, takie złote przeboje, no to tylko u nas. Największe hity lat 80. i 90. Za chwilę 18, startujemy z całą muzyką. Wcześniej sprawdzimy pogodę i wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: 18 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
3: Pogoda.
2: W nocy najładniej w centrum i na południu, tu rozpogodzenia miejscami na krańcach wschodnich nad morzem, a po północy także w zachodniej części kraju przelotne opady deszczu, miejscami silne zamglenia. Na termometrach nocą od 4 do 8 stopni. Jutro w dzień sporo chmur, ale też i liczne przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 14 do 17 stopni. Coś na otarcie łez by się przydało po takiej prognozie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że weekend nam się szykuje wyjątkowo ładny, powyżej 20 stopni, no i sporo słońca. I to lubimy.

Bronski Beat i Small Town Boy, czyli chłopak z małego miasta. Sprawdziłem Glasgow, skąd pochodzi Jimmy Somerville. Wcale nie jest takie małe. No a Londyn, gdzie powstał zespół, no to już w ogóle. Dobrze, teraz przenosimy się do innego miasta, do miasta Łódź. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Schawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste. Warto się pojawić na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze Wasze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety do Łodzi. Radość będzie podwójna. Edyta Bartosiewicz teraz.

0: Baker Street w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Edyta Bartosiewicz, która od czasu do czasu do nas wpada. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, jak reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu. No i okazało się, że w odróżnieniu od innych artystów, którzy myślą o tym, żeby nagrać swoje piosenki jeszcze raz, Edyta Bartosiewicz po prostu bardzo się cieszy.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: No dobrze, tyle Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 90. Nasz kraj wyglądał zupełnie inaczej, w końcu to było 30 lat temu. Szczyty list przebojów też wyglądały inaczej. Na przykład tak, Blue System.

Blue System w Radiu Złote Przeboje. No tak brzmiała połowa lat 90. Tymczasem w Polsce połowa lat 90. No też brzmiała zupełnie inaczej, no bo przecież pamiętamy, w 95 roku pojawiła się pierwsza płyta zespołu ONA. No i cały świat zaczął wyglądać inaczej. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, pół wieku wspólnej pracy. Z tej okazji przypominam, mam dla Was podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. Jak zdobyć bilety? Zapraszam niezmiennie na złoteprzeboje.pl, a z panami z zespołu Kombi na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte.
8: Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Zobacz, Stasiu, Soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
18: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Dopiero w niedzielę ma się nieco cieplić, a być może po weekendzie będzie więcej słońca. Na razie przed nami pochmurne i deszczowe dni na początku jesieni. A w tych jesiennych warunkach zwalniamy na A4 na odcinku węzeł Udanin-Gościsław. Na 118 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem. Uwaga na jezdni w stronę Wrocławia.
2: Radio Złote Przeboje 9.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Wiosna, ach to ty, w Radiu Złote przeboje Marek Grechuta. No, biorąc pod uwagę, że właściwie to jesień nam się dopiero zaczęła, no to do wiosny jest wyjątkowo daleko, tak daleko, że nawet nie ma co liczyć. Ale jesień też zapowiada się koncertowo fantastycznie, no bo przecież jeszcze dzisiaj na pewno pojawią się podwójne bilety na koncert zespołu Kombi w Łodzi. Obiecałem, że z panami z zespołu Kombi zamienimy słówko, no tym bardziej, że ich znajomość to jest grubo ponad pół wieku.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok w ogóle. Spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: No, za chwilę z Grzegorzem Skawińskim jeszcze słówko zamienimy.

0: Tak brzmiał rok 2009, to Sheryl Cole w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj słówko zamienimy na pewno z Grzegorzem Schawińskim, na którego koncert was gorąco zapraszam. Przypominam, Kombi Królowie Życia w Łodzi 11 października. Tymczasem jak się okazuje, to, że Grzegorz Schawiński został muzykiem, wcale nie było takie oczywiste.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: Grzegorz Schawiński kiedyś nam opowiadał, że w gospodarce permanentnego niedoboru przed laty nie było oczywiście gitar w sklepach, albo były strasznie drogie. No i pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Co było dalej?
1: No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak, tak.
0: Grzegorz Schawiński i Waldemar Tkaczyk. Zobaczycie ich i usłyszycie w Łodzi 11 października. Bilety na ten koncert na pewno pojawią się jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.

Ognie świętego Elma i John Parr w radiu Złote Przeboje, pięknie, muzycznie, filmowo. Za chwilę wiadomości sportowe, na pewno też sprawdzimy, co szykuje na jutro pogoda.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Na pewno jeszcze przed godziną 20 ktoś dowie się, że idzie na koncert zespołu Kombi. Łódź 11 października, ale to wszystko przed 20. Tymczasem 19 właśnie minęła. Czas na wiadomości sportowe.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Sport 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w turnie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecz o medale w sobotę. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: Pogoda.
16: Jutro w dzień sporo chmur, ale też i liczne przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 14 do 17 stopni. W nocy najładniej będzie w centrum i na południu, tu rozpogodzenia miejscami na krańcach wschodnich, nad morzem, a po północy także na zachodzie przelotny deszcz. Miejscami silne zamglenia i mgły. Na termometrach w nocy od 4 do 8 stopni.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
16: 19 już za nami, przed nami środowy wieczór w programie Cała Muzyka, w planach m.in. zespół OMD, który bardzo często nas odwiedza. No a teraz pojawi się artysta, który, no, chcielibyśmy, żeby nas odwiedzał częściej. Sting i zespół Police. Piosenka, która przed laty była przez jakiś czas najchętniej graną piosenką w radiostacjach na całym świecie.

To zespół OMD w Radiu Złote Przeboje. Na pewnie już zawsze będę pamiętał niezwykłą rozmowę z panami z zespołu OMD. Jak to opowiedzieli mi o swoim pierwszym koncercie w Polsce w latach 80. Koncert był niezwykły z dwóch powodów, bo po pierwsze publiczność w latach 80. znała każde słowo i śpiewała razem z nimi, a po drugie, no to względy finansowe. Niektórzy tę historię znają, jak to dostali wynagrodzenie w złotówkach, no i nie mogąc ich wywieźć, ani oficjalnie wymienić na inną walutę, postanowili wszystko wydać na miejscu. No i pewnie dlatego mają takie miłe wspomnienia związane z naszym krajem. Tu Radio Złote Przeboje, program Cała Muzyka, za chwilę Perfekt, teraz Bette Davis Eyes i Kim Carnes.

0: Chcemy być sobą, czyli zespół Perfect w Radiu Złote Przeboje. No, prawdziwa legenda, której słuchamy od kilku dekad. Nie tylko nasz ulubiony zespół, ale też ulubiony zespół gwiazd. No, przecież pamiętam, jak to Krzysztof Ibisz nam opowiadał, że zakochany jest w Perfekcie właściwie od samego początku.
1: Pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi.
0: Tyle Krzysztof Ibisz. Zespół Perfect, czyli kilka dekad na scenie, równie długi i imponujący staż ma zespół Kombi. Przy okazji przypominam, na pewno jeszcze przed 20 będę miał podwójne bilety na ich koncert do Łodzi na 11 października. Jak zdobyć te bilety? No jeżeli jeszcze nie byliście, to zapraszam na złoteprzeboje.pl. Znajdziecie na to sposób.

Tak naprawdę nazywa się Juan Francisco Secada Martinez, ale cały świat zna go oczywiście jako Johna Secadę. Niedługo, już za kilkanaście dni, będzie obchodził kolejne, które to 65. urodziny. Muzycznie będzie pięknie, za kilka minut w radiu Złote Przeboje, Pet Shop Boys i Opus.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Piękny Opus i Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Zespół Opus, czyli trochę zespół jednego przeboju, ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która debiutowała kilka razy. No bo tak, najpierw w 84, potem rok później, potem 10 lat później w 94, potem był 2008 i 2011. Panowie wyciągnęli z tego kawałka wszystko, co było do wyciągnięcia. To już za kilkanaście minut obiecane bilety na koncert Kombi do Łodzi na 11 października. Gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. No a teraz panowie, którzy też niczym zespół Kombi przypadkowo się spotkali, tylko oni nie w szkole, a w pewnym sklepie, no i też od słowa do słowa zaczęli ze sobą rozmawiać. No i pięknie rozmawiają. Do dzisiaj Pet Shop Boys.

0: To Szade w Radiu Złote Przyboje. Jej ostatni koncert, o ile dobrze pamiętam, odbył się w 2011 roku chyba. No na szczęście panowie z zespołu Kombi koncertują zdecydowanie częściej. Najbliższy ich koncert to 11 października w Łodzi. No i na tym koncercie słuchaczy Radia Złote Przyboje na pewno nie zabraknie. Na widowni między innymi Marta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, od dawna jesteś fanką zespołu Kombi?
1: Tak, od dawna. No mąż mnie zaraził i to już będzie ponad 20 lat.
0: Myślałem, że od samego początku.
1: No zasługa męża, zasługa męża.
0: Zadanie było bardzo proste. W 5 słowach opisz, z czym kojarzą ci się królowie życia. Pamiętasz, co napisałaś?
1: Tak, pamiętam. Apetyt na życie bez korony.
0: Apetyt na życie bez limitu, dokładnie.
1: Bez limitu,
0: bez
1: tak.
0: Limitu. Słuchaj, bez limitu. Jak dla mnie wszystko się chyba zgadza, miało być 5 słów i jest. No to co, to idziesz na koncert?
1: Super, cieszę się bardzo.
0: Mam nadzieję, że z mężem.
1: Tak, ucieszy się na pewno.
0: Słuchaj, no to pozdrawiam, dużo dobrego życzę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ale fantastycznych wpisów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Teraz jest ze mną Dariusz. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dariusz, czyli największy fan zespołu Kombi w Polsce, czy to prawda?
2: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Od dawna jesteś fanem?
2: Od lat 80.
0: Czyli przerabiałeś historię z nas, jak to Kombi zamieniło się w Kombi pisane przez 2 i, tak?
2: Tak jest, to wszystko było. Z moich czasów pamiętam, że na osiedlu głośniki wystawiałem z Radia Amator, puszczałem Słodkiego Miłego Życia ludziom na dole.
0: Ku uciesze gawiedzi. Słuchaj, zadanie było bardzo proste. Z czym kojarzą ci się królowie życia? W 5 słowach. Przeczytam, co napisałeś, dobrze?
2: Jasne.
0: Luksus, pieniądze, zabawa, sława, wolność. Wszystko się zgadza, jak dla mnie 5 słów. 5 też jest, naliczyłeś?
2: Tak, oczywiście, tak miało być.
0: No to jak tak miało być? To słuchaj, to idziesz na koncert w takim razie?
2: No i to jest zarobić. Bardzo się cieszę.
0: Też tak uważam. Darku, no to widzimy się w takim razie gdzieś tam przed sceną, okej? Okay?
2: Super, bardzo dziękuję.
0: No a kolejne bilety już czekają na was. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. W 5 słowach napiszcie, z czym kojarzą wam się królowie życia.

Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. No jest w niektórych kawałkach siła na tyle wielka, że po prawie 30 latach od premiery potrafią powrócić w pięknym stylu w reklamie. 20 za chwilę i nasza radiowa strefa gości. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Nasza dzisiejsza artystka, jak sama twierdzi, mocno była zaskoczona sukcesem swojej pierwszej piosenki, która grana była właściwie wszędzie. I tak hit stał się też antyhitem dla wielu. Owa piosenka to Zakręcona. No a z autorką, czyli Reni Jusis, już za chwilę urządzimy sobie niezwykłą podróż przez kilka dekad jej działalności. Reni Jusis dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. W przypadku Reni Jusis, jak sama główna bohaterka twierdzi,

to się stało tak jakby z dnia na dzień. To było niesamowite. Mam wrażenie, że ta piosenka pociągnęła wszystko tak bardzo gwałtownie i nie byłam na to przygotowana też jako debiutująca artystka, młoda dziewczyna i tak w sumie przyjezdna, tak? Bo to były moje pierwsze miesiące w Warszawie. Ale myślę, że też przeszłam dobrą szkołę życia, zawodu, bo od razu wskoczyłam na scenę, na koncerty i wydaje mi się, że to wszystko jakby uczyłam się tego, będąc na scenie. Nie miałam czasu, żeby się

0: pracować wcześniej. No ale właśnie dla takich chwil się żyje i tworzy.
1: A jeżeli chodzi o tworzenie, to Reni Jusi znam się kiedyś przyznała, że piosenka Zakręcona powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach.
0: Mam wrażenie, że tę piosenkę napisałam nudząc się na plaży. Po prostu totalnie się nudząc i mając nadzieję, że to będzie jedna z piosenek na moją płytę. Kompletnie nie spodziewałam się, że tę piosenkę za chwilę będzie śpiewać cała Polska, za rok dokładnie. I to było szokujące dla mnie, bo ta piosenka jednocześnie stała się hitem i antyhitem. Też po jakimś czasie wszyscy mieli jej dosyć, dlatego że każda smażalnia ryb, każda taksówka, każde radio grało ją od świtu do nocy. I do dzisiaj na koncercie, na koncertach, kiedy gram ją na bis, mam wrażenie, że wszyscy znają jej tekst. Czasami osoby, które śpiewają, mam wrażenie, że są młodsze od niej samej. Więc to jest potęga hitu wylansowanego przez radia. Nie wiem, czy dzisiaj tak gra się intensywnie utwory, które oczywiście się podobają, czy jest na to miejsce, czy są takie struktury, ale mam wrażenie, że dwie dekady temu, jak rzeczywiście utwór się spodobał, to był grany 24 godziny na dobę we wszystkich rozgłośniach.

0: Reni Jusis wspominała, że piosenka Zakręcona powstała na plaży, w miejscu, którego być może niektórzy z nas Reni Jusis zazdrościli. No bo przecież przed laty cała Polska marzyła o tym, żeby pojechać nad morze. Rejon Koszalina, Mielna, tam właśnie Reni Jusis dorastała. Ona z kolei marzyła o czymś zupełnie innym.
1: A dla nas, dla miejscowych, bo ja akurat miałam okazję wyrastać w Mielnie i w Koszalinie, to było... Największym marzeniem było jechać w góry i największą tragedią było, jak przez nas zawierane znajomości trwały 2 tygodnie, gdyż wszyscy musieli wracać po zakończonym turnusie do domu. I tych przyjaźni, pamiętam, było wiele i wydawało mi się, że tamtej stronie jest łatwiej, bo przyjechali, coś przeżyli i po prostu wracają, a my zostajemy z tymi wspomnieniami w tym ciągle tym samym miejscu. Z drugiej strony też byliśmy jakby wpisani w kolory tego miejsca, bo zazwyczaj dzieci osób, które pracują przy takim sezonowym jakimś ośrodku wczasowym i to wszystko kręci się wokół letników, pomagają swoim rodzicom w tym. Myślę też, że byliśmy jakby częścią tamtej scenografii. Na szczęście ten czas, kiedy jest ciepło, jest słońce, trwa jeszcze przez wrzesień, trochę października i to jest chyba najpiękniejszy czas letniskowych miejsc. Miejscowościach, bo wtedy nie ma już turystów, a pogoda jeszcze jest taka romantyczna.
2: A mogło być tak pięknie. Tak pięknie przecież mogło być.
1: Natomiast później to są najbardziej wyludnione miejsca, bo jakby jest cała infrastruktura, tylko że ona jest nieczynna, gdyż nie ma turystów. I kiedy idziesz zimą plażą na spacer, to twoje ślady są jedyne na śniegu. Wydaje mi się, że to sprzyja takiemu poczuciu wolności i chyba też to sprzyja też spędzeniu czasu samemu ze sobą. Ja bardzo lubię być sama na plaży. To nie jest możliwe w sezonie. I to poczucie, kiedy to morze jest tylko twoje, las, i możesz tam być sam ze swoimi myślami, to jest niezwykle inspirujące i na pewno oddaje mi tą całą energię, której bardzo potrzebuję, żeby czuć jakąś równowagę.
0: I nie ma co ukrywać, że Reni Jusis, która posmakowała plażę, na której była sama, jeżeli chodzi o wakacje, ma bardzo wysokie wymagania.
1: Stronie od plaży w sezonie, bo to jednak plażing i parawaning to są plagi i raczej trudno tam znaleźć spokój i wypoczynek. Natomiast moje kochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie wszyscy mówią cicho, jeśli nie wiem, jeżdżą łódką, nie zakłócają sobie tej przestrzeni własnej, szanują to, gdzie mówią sobie wszyscy dzień dobry, gdzie czujesz się, jakbyś był częścią jakiejś większej społeczności, gdzie woda jest absolutnie czysta, gdzie też można obserwować niesamowicie rzadkie pokazy ptaków, ryb i tak naprawdę, jak już tam jestem, to mi się nie chcę wracać do domu i nie chcę w ogóle wyjeżdżać za granicę, bo jestem dumna z tego, że mamy takie miejsca i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
0: No, trochę pod hasłem wiem, ale nie powiem. Może nie ma się co dziwić. Reni Jusis dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść oczywiście jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artystka, która jak sama twierdzi, odrobinę była zaskoczona własnym sukcesem. Ale faktycznie, kiedy przed laty wszystkie stacje radiowe zaczęły grać piosenkę Zakręcona, chyba wszyscy zdawali sobie sprawę, że w polskim show biznesie już nic nie będzie.

0: Po wielu latach kariery Reniusz ma na swoim koncie mnóstwo nagród i wyróżnień, czasami bardzo zaskakujących, jak choćby wyróżnienie jednej z redakcji, która przyznała Reniusz tytuł Kobiety Dekady. Mianem Kobiet Dekady określano najsilniejsze i najbardziej inspirujące osobowości w polskim showbiznesie.
1: To nie ja się kręcę, to zawirował świat. Już nie pamiętam, kiedy bawiłam się aż tak.
0: I nie ma co ukrywać, że Reniusz jest kobietą, która potrafi zaskakiwać, bo chyba nikt się nie spodziewał, że przed laty spróbuje swoich sił w dubbingu. I to w jakim dubbingu? Pojawiła się w pewnej grze komputerowej.
2: Potraktowałam to jako wyzwanie aktorskie. W ogóle mam kilku znajomych, którzy zajmują się dubbingiem. I to są anegdoty, jakie oni zazwyczaj mają wyzwania zawodowe. I interesowało mnie to, jak to doświadczenie, jak się sprawdzę w tym doświadczeniu, bo to wcale nie jest takie proste. W sumie to są komendy, to są reakcje, gdzie musisz właśnie zareagować, no najlepiej jeśli to będzie spontaniczne. Więc pamiętam, że to zajęło kilka dobrych godzin i czułam się po tym niezwykle wyeksploatowana, bo to było po prostu zadanie aktorskie i mam nadzieję, że też przysporzyłam fanom gier jakiejś dobrej rozrywki, że stałam się też takim wartością dodaną. Ja bardzo też zwracam uwagę na przykład na głosy, które słyszymy w metrze albo słyszymy w mapach, które nas prowadzą. I to jest bardzo ważne. Słyszałam, że we Francji bardzo popularna jest taka mapa z głosem Catherine Deneuve. I nie dziwię się. Uważam, że to musi być bardzo zmysłowe, kiedy Catherine prowadzi cię. I myślę, że to też jest pole do popisu dla prawdziwych aktorów, żeby tam zawrzeć część siebie. Jakieś anegdoty, jakieś charakterystyczne zwroty, tembr głosu. I to była dla mnie bardzo ciekawa przygoda. Natomiast nigdy się nie ściągnęłam tak, żeby myśleć, że muszę przejść do następnego poziomu i doskonalić się. A wiadomo, że tak się dzieje. Natomiast ja mam tak z muzyką, że tu jest ta moja pasja i ona ciągle zajmuje mi tyle czasu, że już nie mam czasu na inne pasje.
0: A tak swoją drogą to dzisiaj anegdot, o których wspominała Reniusz, na pewno nie zabraknie. Kiedyś pamiętam, pojawiła się plotka, że jeden z wielkich przebojów Reniusz powstał w bardzo niezwykłych okolicznościach. Mowa o coverze piosenki Dreadlock Holiday z repertuaru 10cc. I postanowiliśmy to sprawdzić u

0: Mam wrażenie, że na mojej drodze bardzo często decyduje o kolejnych moich krokach na mojej drodze muzycznej decyduje przypadek i któregoś razu, będąc bardzo zmęczona nad jakimś, mam wrażenie, świcie, usiadłam na chwilę na jakiejś stacji benzynowej, żeby nalić się herbaty i z głośników poleciał zespół MCC z utworem Jetlag Holiday i ja nagle we mnie wstąpiły nowe siły, ocknęłam się i poczułam, jakby słońce po prostu pojawiło się na horyzoncie i ogrzało moje ciało. I to jest tak jak z takimi flashbackami z przeszłości. Chyba muszę mieć jakieś miłe wspomnienia, wiesz, z dzieciństwa z tą piosenką, skoro ona na mnie robi takie wrażenie, jak, wiesz, nie wiem, zapach pierniczków w Boże Narodzenie. Po prostu słyszysz te dźwięki i nagle się uśmiechasz sam do siebie. I wtedy pomyślałam sobie, że nie mogę dać zapomnieć ludziom o tej piosence i spróbuję odświeżyć. Natomiast bardzo trudne jest robienie na nowo tak bardzo znanych piosenek, tak wielkich hitów. Więc długo się do tego zabierałam koncepcyjnie i postanowiłam określić tę piosenkę samplami, podejść do tego bardziej taki hip-hopowy, producencki sposób, żeby nie ścigać się z autorami, gdyż ich wersja jest doskonała i myślę, że też mi się to w jakiś sposób udało, bo ona stała się, mam wrażenie, jeszcze bardziej taka wakacyjna i myślę, że ci słuchacze, którzy już nie pamiętali ten CC, poznali te piosenki dzięki mnie i czasami nawet myśleli, że to ma jaką pozycję. No.
1: Ryni Jusis w jednym z wywiadów przyznała, że sukces piosenki Zakręcona odrobinę ją zaskoczył, kiedy wszystkie stacje radiowe w Polsce zaczęły nagle ją grać. Ale też Ryni Jusis od dziecka doskonale wiedziała, co chce w życiu robić.
0: Ja wiedziałam, co chcę robić, wydaje mi się, że od jakiegoś 5-6 roku życia. Wtedy chciałam być najpierw pianistką, a kiedy odkryłam, że improwizując jeszcze do tego mogę śpiewać i pisać teksty, to natychmiast jakoś to wszystko połączyło i pamiętam, że w pierwszej klasie podstawówki napisałam hymn dla mojej klasy. Jakby to już były kompozycje łączące również jakieś tam pierwsze poczynania tekstowe. Oczywiście się dzisiaj z tego śmieję i wspominam to z rumieńcem. Ale myślę, że jak się tak we wczesnym właśnie dzieciństwie zaszczepi takie kreatywne podejście do muzyki, to już jest nieodwracalne.
1: Dziecięca pasja to jedno, talent to drugie, ale też pewnie historia Ryni Jusis potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby na swojej drodze nie spotkała producenta o pseudonimie Jaro.
0: On mnie zaprosił do Chórków, później stał się producentem mojej debiutanckiej płyty. W międzyczasie jeszcze poznaliśmy Michała Urbaniaka i parę osób, które nam na samym początku bardzo, bardzo, bardzo pomogły. I też mam nadzieję, że właśnie to, że pochodziliśmy w sumie z małego miasta, ale takiego prężnego i kreatywnego dało nam takie poczucie, że mamy siłę walczyć o swoje i iść do przodu bez kompleksów. I pamiętam, że spędziliśmy z Jarem miesiąc w Nowym Jorku właśnie u Michała Urbaniaka na jego zaproszenie. I to był taki czas, kiedy dojrzeliśmy i uwierzyliśmy w swoje siły i od tamtej pory myślę, że ta machina cała ruszyła.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Reklama. Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Reni Jusis, która, jak już opowiadała, dorastała w miejscu, o którym przed laty marzyliśmy wszyscy bez wyjątku. Morze, rejon Koszalina i Mielna. Choć z drugiej strony, kiedy my marzyliśmy o tym, żeby tam wypoczywać, Reni Jusis tam ciężko pracowała.
2: Niekoniecznie był to nasz wybór, ale dzisiaj też postrzegam to jako wielką naukę szacunku dla pracy. Taki kurs samodzielności, bo ja zamiast wyjeżdżać na wakacje, przez wakacje zawsze pracowałam, odkąd nie mówię, że jak w Chinach byłam wykorzystywana jako dziecko do pracy, ale ciągle jakby tej pracy było tyle dużo, że można było ją podjąć w każdym wieku i nauczyło mnie to takiego poczucia, że wszystko, co zawdzięczasz, to zawdzięczasz sobie i właśnie i własnej pracy.
1: Reni Jusis, prócz gigantycznego talentu, pracy, miała też, jak sama twierdzi, mnóstwo szczęścia do pozytywnych duchów na swojej drodze. Spotkała przecież producenta Jaro. Na swej drodze spotkała również Michała Urbaniaka. Reni Jusis też wspomina Adama Sztabę, z którym spotkała się jeszcze w szkole muzycznej.
2: Znam Adama właśnie do szkoły muzycznej w Koszalinie i wspominam naszą znajomość z ogromnym sentymentem, dlatego że Adam bardzo nas zawsze mobilizował. Przede wszystkim do bycia kreatywnym, bo Adam jest właśnie też tą osobą, która nie tylko odtwarzała fantastycznie kompozycje innych, ale jak tylko, nie wiem, zapomniał klucza do domu, to po prostu siadał na wycieracy i pisał etiudy. Mieliśmy to szczęście, że dyrektor naszej szkoły wykładał improwizację, co jest bardzo rzadkie w ogóle w podstawowej szkole muzycznej czy w liceum. I w naszej szkole naprawdę można było po godzinach, po lekcjach improwizować. Nikt nie uważał, że to jest nie na miejscu. Zachęcono nas do tego. I w maturalnej klasie udało nam się stworzyć przedstawienie, które wystawiliśmy na deskach Teatru Dramatycznego w Koszalinie. I to było rzeczywiście na pewno powstało pod ogromnym wpływem musicalu Metro. Natomiast to było libretto, które stworzył też Marcin Perzyna, który też dzisiaj jest też bardzo aktywny w sferze organizacji przedstawień muzycznych. Adam napisał do tego muzykę, a ja grałam tą główną rolę. I mówiliśmy po prostu o swoich marzeniach, o tym, co wtedy grało w naszych duszach. Zagraliśmy tylko 13 spektakli, gdyż rozjechaliśmy się po maturze na studia w różne miejsca Polski. No i co, z Adamem gdzieś tam mijamy się do dziś i myślę, że jest w nas taka solidarność regionu i będziemy się wspierać.
1: Muzyka Reni Jusis często wyprzedzała swój czas. Tak było choćby z płytą Elektronika. Aż nadszedł czas kultowy, jak się okazało po latach transmisji. Płyty, która zawierała m.in. utwór Kiedyś Cię Znajdę.

0: Kiedyś się znajdę, pochodzi już z płyty Transmisja, to była moja druga elektroniczna płyta. To też było zaskoczenie, bo płyta poprzedzająca właśnie Transmisja Elektronika nie odbiła się żadnym praktycznie echem. Rozgłośnie jeszcze uważały, że to jest za trudna muzyka, to była muzyka klubowa, house'owa. Kiedy pojechaliśmy w trasę, miałam wrażenie, że publiczność nie umie do niej tańczyć, do tej muzyki, a ja zafascynowana tym, co się dzieje w londyńskich klubach, bardzo chciałam też poeksperymentować z tymi brzmieniami. Nie ukrywam, że to był taki dosyć trudny moment artystyczny dla mnie, bo miałam wrażenie, że to była praca u podstaw, moja trasa koncertowa, że jakby edukowaliśmy publiczność, pokazywaliśmy im nowe brzmienia i oni tak naprawdę po raz pierwszy je poznawali na naszych koncertach. I kiedy 2 lata później odwiedziliśmy te same kluby już z Transmisją, a radia zakochały się w piosence Kiedyś Cię Znajdę, to było już spijanie śmietanki. To kluby były wypchane po brzegi, wszyscy tańczyli te utwory, wiedzieli, gdzie jest raz i przeżywali te utwory, mimo tego, że mam wrażenie, że ta płyta wcale nie jest łatwiejsza od Elektroniki. Po prostu publiczność musiała dorosnąć, prawdopodobnie też nasza praca dała jakieś rezultaty, właśnie te trasy poprzedzające. No i to też było piękne zaskoczenie, bo ta piosenka była przez wiele tygodni na różnych pierwszych miejscach list przebojów i to jest takie wzruszające, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ta piosenka też w pewien sposób przechodzi do historii.
1: Wspominaliśmy już dzisiaj, że Reni Jusis miała wyjątkowe szczęście do spotykania na swojej drodze dobrych ludzi. Tak było na przykład z producentem Jaro, ale nie tylko.
0: W dużej mierze przypadek rządzi naszym życiem. Tuż po tym, jak poznałam Jara, jadąc pociągiem do Warszawy, poznaliśmy Michała Urbaniaka, który też nas wtedy zaprosił do Nowego Jorku. Wydaje mi się, że przypadek ma ogromne znaczenie, ogromny wpływ na nasze życie. Ostatnio z moimi kolegami z zespołu po koncertach oglądaliśmy serial poświęcony świetnemu producentowi muzycznemu Dr. Dre, The Deviant Ones, i to jest dokument o tym, jak przypadek stworzył największych producentów muzycznych w Stanach. Jak oni w pewnym momencie, pewnego dnia, w pewnym czasie, w pewnym miejscu po prostu trafiali na artystów. Wtedy nie było internetu, nie można było tego obserwować. Po prostu trzeba było gdzieś kiedyś wpaść na siebie, pokazać swoje możliwości, poczuć chemię, zacząć z sobą współpracować i nagle z osób, które były takie, nie wiem, nieporadne życiowo, nagle okazało się, że to są tytani pracy i nagle okazuje się, że piszą hity znane za chwilę na całym świecie. Więc ten serial mnie utwierdził w przekonaniu, że talent to nie wszystko. I jeszcze potrzebny jest ten łód szczęścia i ten przypadek.
1: A dzisiaj Reni Jusis w Pewnego Razu w Muzyce. I jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Reniusis, jakiej nie znaliście. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Reniusis o tym, czego słucha, kiedy nikt nie widzi. O tak zwanej liście przyjemności, którą ma na pewno każdy z nas, ale nie każdy chce się do tego przyznać.
2: Tak zwane guilty pleasure, czyli takie rytuały, które sprawiają mi przyjemność, o których się nie przyznaję. I to są czasami takie piosenki, których uwielbiam słuchać, i to jest na przykład George Michael, Careless Whispers. I to jest taki hit, prawdopodobnie tak wielki jak Last Christmas, zażynany co roku święta. I ten George Michael, jak go słucham, to naprawdę jest to dla mnie jakieś przeżycie mistyczne i wydaje mi się, to musi być komiczne z boku, patrząc na mnie, jak ja wtedy się doskonale czuję, kiedy tego słucham. Chociaż ten utwór uważam za wybitny i że ma ogromną wartość i nie podważam jakby tej kompozycji, uważam ją za piękną. No ale wiadomo, że już jest w jakiś sposób archaiczna, więc myślę, że nie wszystkie utwory mają w sobie taką moc, że będą się broniły również za 50 i 100 lat. Chociaż te piosenki właśnie czarnoskórych wokalistów, kompozytorów z lat 60. 70. do dzisiaj, chociażby też Stevie Wonder, to są utwory, które chyba totalnie wyprzedziły epokę, dlatego że one dzisiaj brzmią doskonale i ja nie zmieniłabym tam ani dźwięku. Ale to samo słuchałam również ostatnio, zasłuchiwałam się po muzyką Marka Bielińskiego, jak wiele z tych utworów dzisiaj jest aktualnych. I nawet wydaje mi się, że nie warto byłoby ich przerabiać, tylko po prostu zmasterować być może. Więc no są utwory, które te próbę czasu pokonają i są, które sobie z tym nie dają rady, ale my też byliśmy wtedy niedoświadczonym słuchaczem. I to zawsze był troszkę przypadek, czego słuchasz, albo to, co ci podsuwa radio, albo starszy brat, wiesz, kuzyn, mama, tata. Kiedyś poznałam kolegę, który miał świetny głos muzyczny, nie był muzykiem. I ciągle zastanawiałam, skąd ta wiedza. I potem byliśmy u niego z wizytą w domu jego rodziców i okazało się, że tam stała cała półka winyli jego taty, gdzie był Miles Davis, wszystkie jakieś najważniejsze płyty jazzowe. No to była zasługa jego taty, który po prostu słuchał tego w jego dzieciństwie, on się nawet z tego nie zdawał sprawy, więc gdzieś tam ktoś nam kiedyś te zespoły też w jakiś sposób pokazywał, bo nie mieliśmy tego sami dostępu. A dzisiaj te gusta tworzą się, te dzieci same sobie pewnie już robią playlisty, więc bardziej są takim odpowiedzialnym słuchaczem i same kształtują ten swój wybór. My byliśmy też zdani na gusta redaktorów muzycznych, którzy je kształtowali i rzeczywiście to też mogło być bardzo dla nas takim pięknym oknem na świat.
1: W naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce gwiazdy, jakich nie znacie. Dzisiaj Reniusis. Kiedyś, pamiętam, znalazłem historię, że na jednym z koncertów występowała przed Leroyem. Zadałem pytanie, jak to było naprawdę, no i wtedy dowiedzieliśmy się rzeczy niezwykłych.
2: Wiesz co, ja nawet mieszkałam u Leroya przez, nie wiem, miesiąc, dwa z Jarem, nagrywając jego pierwszą płytę właśnie w jego domu. Więc prowadziliśmy wspólną kuchnię, jedliśmy wspólne posiłki codziennie. Myślę, że się zaprzyjaźniliśmy. Czy grałam przed nim koncert, tego już nie pamiętam. Na pewno też wiele razy gdzieś tam, oprócz tej współpracy studio, byliśmy też razem w Nowym Jorku, gdzieś tam imprezowaliśmy. I jest taką osobą, która na pewno na tej początku mojej kariery miała bardzo dobry, pozytywny wpływ na mnie, bo podziwiałam go wtedy, jak chłopak po prostu praktycznie znikąd nagle stał się totalnym odkryciem i sprzedało jakieś miliony płyt wtedy. Więc to był bardzo poważny debiut. No i też to było dla mnie takie zaskakujące, że osoba, która ma taki język charakterystyczny w tych tekstach, nagle okazuje się, że jest normalnym, fajnym chłopakiem, nie wiem, tatą, przyjacielem i że jest bardzo ciepłą osobą.
1: Czy to oznacza, że imprezowy imidż Leroya niekoniecznie jest prawdziwy?
2: No, oczywiście, że imprezował jak mało kto i bardzo często też zapraszał nas na takie imprezy, na które ja na przykład kiedyś powiedział, jedziemy do Lords of Brooklyn, chłopaków, na imprezę ja zostałam w domu w Nowym Jorku, powiedziałam, nie, sorry, ja już aż tak nie, na taką grubą siwową imprezę nie pojadę, oczywiście nic się tam złego nie wydarzyło, ale dla mnie to były takie propozycje rzeczywiście, wiesz, dziewczyny, która no, oglądała się trochę filmów Spike'a Lee, nie byłam tak odważna, a Leroy wydaje mi się, że to było właśnie takie spełnienie jego marzeń, żeby znaleźć się w tym hip-hopowym świecie amerykańskim i

0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Reniusis na tematy imprezowe, no bo w końcu uwielbia scenę klubową. Poruszyliśmy temat używek. No i Reniusis udzieliła bardzo pięknej i prostej odpowiedzi.
1: Najlepszą używką jest muzyka. Ja wtedy odpływam, odjeżdżam, wchodzę w trans. Pamiętam, jak bodajże na studniówce, czy na takim jakimś balu maturalnym, tańczyłam kilka godzin pod rząd, jakby bez przerwy i nasi nauczyciele mówią, to jest niesamowite, wy nawet nie zejdziecie się napić wody, po prostu wystarczy wam włączyć światła, muzykę i właśnie to jest ten trans, który do dzisiaj też jakby celebruje słuchanie muzyki z tłumem na koncertach, na festiwalach. Nie tylko jakby lubię być na scenie, ale lubię też bardzo słuchać innych artystów i poddawać się tym emocjom, będąc w takim licznym tłumie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Złote Promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Reklama. Powiem szczerze, trochę nie mogłem się doczekać dzisiejszego wieczoru ze względu na wspaniałego gościa, z którym już za moment porozmawiamy. Dzisiaj dowody na to, że kobieta zmienną jest. Majka Jeżowska. Znamy jej repertuar piosenek dla dzieci, ale pewnie nie wszyscy pamiętają, że była nominowana kilka lat temu do Fryderyków za rockowy album roku. Takich niespodzianek będzie więcej. Z Majką Jeżowską już za kilka minut porozmawia Kacper Sosnowski.

0: Również dla mnie, a to dlaczego to się za chwilę okaże. Majka Jeżowska, witam ślicznie.
1: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Będzie... Złote buty muszą być.
0: To ja może też, bo
1: ty też...
0: Ty
1: też masz, nie umawialiśmy się wcale.
0: Dokładnie tak. Majko droga, nie wiem czy wiesz, ale ty jesteś pierwszą osobą, z którą mały ja, mały Kacperek, mając 14-15 lat, przeprowadzał poważny wywiad.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ja cię nie pamiętam.
0: Ja wiem.
1: Jaką miałeś fryzurę?
0: No, ładniejszą niż teraz i trochę więcej włosów. Natomiast to było tak, że w naszej szkole podstawowej w Warszawie na Powiślu na Drewnianej, piękna stara szkoła, był 90-lecie szkoły, bo to jest jedna z starszych szkół w Warszawie. I ty tam przyjechałaś, był też Tadeusz Ross, więc dla takich dzieciaków, 14-15-latków, wielkie postacie z telewizji, które nam przyjechały i nam pięknie pośpiewały. Aha. I ja wtedy z kolegą, który wziął kamerę, przeprowadziłem z tobą pierwszy wywiad dla... Właściwie to chyba dla nas był bardziej ten wywiad, bo jeszcze nie było czegoś takiego jak szkolne telewizje.
1: Ale pewnie marzyłeś już o tym zawodzie, żeby być dziennikarzem pewnie.
0: Tak. I to właśnie to mnie też tak natchnęło i potem sobie to oglądałem na wideo. I wiesz, o czym tam rozmawialiśmy przez chwilę? Między innymi o twoich strojach, bo ty miałaś, pamiętam jak dziś, taką piękną różową sukienkę wielowarstwową z takimi dodatkami, a ja stałem w jakimś takim szarym t-shircie przy tobie. Pewnie, ty byłaś jak księżniczka z bajki.
1: No bo, no tak, tiule. To jest właśnie moja miłość do tiulu. Tiul to jest taki materiał, z którego się szyje balowe suknie dla księżniczek, dziewczynkom spódniczki, generalnie tancerki w balecie. Zawsze miały z tiulu takie, wiesz, takie mini spódniczki, które robiły taką pupkę ładną. I ten tiul jest lekki, jest bardzo plastyczny i można go w różne kształty formować. Ja mój pierwszy tiul zobaczyłam w Stanach Zjednoczonych, jak pierwszy raz pojechałam do Stanów i zakochałam się w takiej spódniczce tiulowej, która mi się sprawdzała na scenie, zwłaszcza w takim imidżu osoby, która pracuje z dziećmi, dla dzieci, to ten tiul lekka, powodował, kolorowa, że te dziewczynki, które słuchały moich piosenek, przede wszystkim chciały mieć taką samą tiulową sukienkę, jak moja. I w tych przaśnych czasach 80-tych, 90-tych, gdzie nie mieliśmy dostępu do ciuchów kolorowych, do materiałów różnych, a ja mieszkałam wtedy w Stanach Zjednoczonych, więc ja kupowałam tam tiule w różnych kolorach, różowe, niebieskie, zielone, jakie chcesz. U nas tego nie było, więc jak ja sobie uszyłam taką różową sukienkę i wychodziłam na scenę, to mogło nie być żadnych wizuali, świateł, bo wszystkie dzieci patrzyły, jak ona pięknie jest ubrana.
0: Ty tam właśnie powiedziałaś, że to jest twoja kreacja. Ja już nie pamiętam, bo magnetowid przestał działać i nie mogłem tego teraz odtworzyć, ale powiedziałaś, że chyba sama uszyłaś wtedy.
1: Wiesz co, ja nie szyłam sama, ale ja wymyślałam.
0: Czy tworzyłaś bardziej?
1: Tak. Ja wymyślałam i miałam różne krawcowe w różnych miejscach. Do dzisiaj tak mam, że wymyślam sobie, chociaż dzisiaj mam stylistę z prawdziwego zdarzenia, z którym na szczęście mogę rozmawiać i on też wie, że ja wiem, o co mi chodzi, bo sama wymyślałam kostiumy przez wiele lat dla siebie. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Czasami mi się dostawało po głowie, a czasami było to niezrozumienie. Po prostu sytuacji, czy osoby, czy repertuaru właśnie.
0: No wyobrażasz sobie, że... miałaś taką suknię, z tyłu był tak jakby motyla skrzydła.
1: A w Opolu? Nie. Słuchaj, to był... Tak naprawdę
0: wytłumacz laikowi modowemu, o co chodzi.
1: Wiesz co, to akurat podpatrzyłam. Ukradłam ten pomysł, chociaż on do końca nie był zrealizowany tak samo. Natomiast oglądałam kiedyś pokaz mody Victoria's Secret. I podczas tego pokazu mody modelki prezentowały bieliznę, ale miały jakieś takie, wiesz, tutaj takie uprzęże, coś takiego jakby plecak, tylko miały takie wielkie balony za sobą, które powiewały na wietrze. I ja mówię, kurczę, ja bym coś takiego chciała.
0: Fajne.
1: Na powrót opolski, ponieważ mnie nie było w Opolu bardzo długo. 10 lat mnie nie było chyba. Więc chciałam się pokazać tak, wiesz, wow.
0: Żeby zauważyli od razu.
1: Ale powiem ci, że to było bardzo trudne przedsięwzięcie. Znajomy w Katowicach w garażu robił konstrukcję z drutów, tak jakby parasol. Wiesz, jak wygląda parasol. Tylko to musiało być bardzo duże. skórze. Na to był naciągnięty materiał, który był ręcznie malowany w Łodzi u dziewczyny, która projektuje materiał.

0: miały. To wszystko, tym wszystkim pomagała mi bardzo moja synowa, Zosia Kula-Jeżowska, która jest też stylistką, projektantką. I ona się podjęła tego zadania, ja bym nie dała rady. Więc stworzyli mi właściwie taki spadochron, który można było złożyć.
1: Tak.
0: Ja niedawno go przekazałam do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, ponieważ po pierwsze występowałam w tym kostiumie, po drugie zajmuje mi pół szafy. Więc chciałam się
1: po trzecie było o nim głośno. Jak ktoś w Opolu, a tam słuchaczy mamy, to można sobie będzie zobaczyć. No to osobny program o strojach Majki Jeżowskiej by był, ale jednak do muzyki wrócimy.
0: Bardzo proszę.
1: Jeszcze do tego małego Kacperka, który cię tam na scenie oglądał w latach 90. Takich koncertów podejrzewam, musiało być. Kiedyś gdzieś nawet przeczytałem, że ty grałaś setki koncertów.
0: Bardzo dużo. Ale wiesz co, to były inne czasy. Nie było takich wymagań. Dzisiaj nie mogłabym tyle zagrać. Po pierwsze, nie jestem aż tak popularna jak wtedy. A po drugie, ja nie miałam żadnych wymagań. Mhm. Wiesz, rajderów technicznych.
1: No tak, tam był tylko podest właściwie.
0: Wiesz,
1: dla siebie koniec.
0: Byłam tylko ja, moje piosenki, pół playbacki, potem tancerki i dopiero tak naprawdę od 12 lat pracuję z zespołem, z muzykami. W związku z czym to są zupełnie inne, przede wszystkim ceny koncertu, bo jest nas 8 osób. Mamy swojego dźwiękowca, swojego oświetleniowca, więc to nie jest taki hop-siup, że zagramy 4 dziennie, tak jak niektórzy do dzisiaj jeszcze grają, ale dlatego mówię, jeśli jesteś sam i masz chłopaka z gitarą i jeszcze używasz pendrive'a, czy playbacków, czy pół playbacków, to możesz wsiąść do helikoptera, polecieć na kolejne 3, ale jak masz cały zespół, który jedzie busem, który musi dojechać, musi zrobić próbę muzyczną, dźwiękową. To tak się nie da, więc to były takie czasy, że ja rzeczywiście mogłam grać codziennie.
1: No tak, wystarczył mi.
0: Ale chciałam, ja się rzuciłam na pracę w latach 90., dlatego że zostawiłam dom w Chicago, zaczynałam nowe życie w Polsce, właściwie od zera. Znaczy, byłam znana, ale zaczynałam budować swoją nową stabilizację w kraju i zarabiać dużo, w ogóle zarabiać. Więc, ponieważ nie miałam domu jeszcze nowego, to wolałam być w trasie.
1: Przerywam tutaj, za chwilę wrócimy do tej rozmowy z Majką Jeżowską w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. 90.

0: Majka Jeżowska jest dziś z nami w audycji Cała Muzyka.
1: Tęsknisz trochę za tamtym czasem, który był momentami absurdalny, tak jak mówisz, prostszy, prawda?
2: A z drugiej strony trudniejszy też na pewno pod wieloma... Wiesz co, czy tęsknię? Nie,
1: na różnych płaszczyznach.
2: Tak, ja lubię patrzeć do przodu. Mogę wspominać nawet z takim rozrzewnieniem. Akurat jestem na takim etapie, że dużo wspominam, bo siedzę nad książką, którą miałam już dawno skończyć, ale idzie jak idzie. I wiesz co, to jest niesamowite, bo...
1: Biografia.
2: Tak, biografia, jakieś anegdotki, wiesz, o których się nie myśli codziennie, ale jak już siadasz, to ci się otwiera skrzynka wspomnień. I z jednej strony to jest fajne, bo normalnie bym o tym nie opowiadała, a z drugiej strony jest to bardzo męczące, bo musisz się znaleźć w tym miejscu, znowu, na tej scenie, czy w tym pokoju, i sobie przypomnieć, jak to było. W związku z tym jest trochę to takie cofanie się w czasie i przeżywanie tych niefajnych rzeczy też na nowo, co powoduje, że to jest bardzo męczące.
1: Ja w ogóle popełniłem faux pas dzisiaj, przedstawiając Majkę Jeżowską, po prostu Majka Jeżowska, bo każdy wie, kim jest Majka Jeżowska. Natomiast powinien
2: tak się
1: powiedzieć,
2: wydaje.
1: Majka Jeżowska, kompozytorka, artystka, bo to nie tylko piosenkarka, to nie jest tylko
2: showmanka,
1: prawda?
2: Showmanka, wiesz, to jest...
1: Czy tutaj słowo kompozytorka jest ważne, bo ty jesteś twórcą muzyki w swoich piosenkach.
2: Nie, te wszystkie tekstów. Nie tekstów,
1: ale te wszystkie melodie, które nucimy i śpiewamy jakby słowa, no bo one mają słowa, no bo piosenka słowa musi mieć tekst, jak to Kasia Nosowska, tak, musi mieć tekst. Natomiast jakby nucimy też melodie, które nam wpadają.
2: No dla mnie melodie były zawsze ważniejsze, dlatego że jeśli jesteś melodykiem, tak jak ja zwracam uwagę na melodię i dla mnie dzisiaj w muzyce jest bardzo mało melodii. I nawet jak młodzi ludzie mówią, że zależy im na melodii, ale nie potrafią ich zrobić. No po prostu, słuchaj, jak myślisz o najpiękniejszych melodiach polskich, to nie myślisz o współczesnej muzyce.
1: Nie, absolutnie.
2: Musisz się cofnąć do lat 70., 80., 90.
1: To jest to, co my tu gramy.
2: Dokładnie.
1: Te melodie nam wybrzmiewają i chcemy ich słuchać do tej pory. No
2: tak.
1: To tak trochę jest.
2: A melodia, słuchaj, czasami tekstu zapominasz, a melodii nie zapominasz. Zobacz, jak to jest, nie?
1: Są takie ważne słowa, rytm i melodia. Rytm i melodia, prawda?
2: Musi
1: być ten rytm i melodia.
2: On taki mocny, ona łagodna. Jacek Cygan, niezastąpiony autor największych moich przebojów, można powiedzieć. On napisał dla mnie, wiesz, w latach 90., gdzie ja właśnie wspominałem, że bardzo dużo grałam koncertów nad morzem, takich wakacyjnych. Codziennie grałam koncert w innej miejscowości nadmorskiej i przychodzili do wakacjuszy, ale również kolonie, więc nastolatki, dzieciaki, no pełna, wiesz, przekrój wiekowy. I kolejny rok przyjeżdżam, gryzą nas komary nad tym morzem, wiesz, niemiłosiernie. I zgłosił się do mnie producent maści na komary. I zamówił piosenkę na ten temat i został sponsorem paru koncertów nadmorskich. Więc ja zadzwoniłam do Jacka Cygana, mówię, słuchaj, musisz napisać jakąś piosenkę o komarach, o tym, no nie wiem, o komarach, jak uniknąć komarów, jak przeżyć z komarami lato, no coś w tym
1: Jacek
2: stylu.
1: Cygan,
2: i Jacek wymyślił patent, że żeby nie być kąsanym przez komary, trzeba się ruszać, trzeba tańczyć. I napisał tekst tak nieprawdopodobnie zgrabny i sprytny, jakie rytmy się tańczy na plaży, gdzie w ubraniu się można usmażyć. Tu ci drogi wikingu nie do twarzy, we fraku, na leśnym parkingu. W każdym razie samba moskito tańczą komary, które wpadły tu z wizytą. Lata nad głową bestia skrzydlata, lecz by ją gonić, szkoda nam lata. Więc
1: jakie to jest dźwięczne, przyjemne w słuchaniu,
2: wiesz,
1: prawda? I sprytne.
2: Konstrukcja tego była niesamowita, a ja napisałam muzykę, nagrałam ją w Stanach Zjednoczonych z moimi przyjaciółmi, muzykami, którzy nagrali fantastyczne latino swingujący jazz, salsa, jazz babariba. z dużą ilością, wiesz, instrumentów dętych, blachy, piękne piano, latino, no po prostu miód, miód. I jak dzisiaj słucham tej piosenki, która ma już tyle lat, kurczę, ja bym dzisiaj takiej piosenki nie zrobiła, bo bym, wiesz co miała z tyłu głowy, ale po co? Mm-hmm. Kto to doceni? Kto to puści? Kto to zagra? Kto tego posłucha? Kto się wsłucha w ten tekst? Ile tam jest żartu, finezji? Wiesz, więc z tamtych czasów ja mam najlepsze piosenki, bo ja nie miałam w ogóle takich oporów, że coś wypada, czegoś nie wypada. Czegoś... Wszystko można nagrać w każdym stylu. Mało tego, ta odpowiedzialność za edukowanie młodego słuchacza. Mną się nikt nie interesował. Ja nie byłam nominowana do Fryderyków. Ja nie byłam grana w radiostacjach. No to dlaczego ja mam nie robić takiej muzyki, jaka mi w duszy gra? I na każdej płycie niby dla dzieci, dzisiaj mówimy na to, że to po prostu jest muzyka, no. Mhm. Dla wszystkich. Były od sasa do lasa style muzyczne, bo ja wierzyłam, że dzieci trzeba edukować, żeby nie zamykać ich na jeden gatunek muzyczny. Niech one chłoną, że na Karaibach to się gra na takich instrumentach, a country to są gitary i banjo, i tam to banjo było.
1: Edukacja, zabawa, rytmem, dźwiękiem, prawda? To jest ważne. A propos Samby Moskito, kto nie pamięta, albo jest nad morzem i ma problemy z kowalarami, no to przypomnijmy sobie Sambę Moskito.

0: Majka Jeżowska jest gościem Radia Złote Przeboje i audycji Cała Muzyka.
1: Czy ta Samba Moskito to jedna z tych piosenek, z których jesteś najbardziej dumna?
2: Można
1: jakbyśmy
2: tak
1: takie
2: powiedzieć.
1: Top 3 mieli zrobić
2: tak.
1: teraz. To Samba Moskito już omówiona, to raz.
2: Tak.
1: Co do niej?
2: Kołysanka dla mamy.
1: Okay.
2: To jest przepiękna ballada, tak mówię, przepiękna, no bo jest. Znowu dostałam tekst od Jacka Cygana, bardzo dorosły, poważny, o tym, żeby pamiętać, że nasza mama, która od rana do wieczora zajmuje się wszystkim i jeszcze przykryje cię kołdrą, a kto dla niej zanuci kołysankę, kiedy już wszyscy śpią? Kto ją otuli kocem i tak dalej. Przepiękny, poetycki tekst. Czy ktoś słyszał kołysankę dla księżyca, który ziewa, kiedy sen nam oczy gasi? No, przepiękna, poetycka ballada. I ja chciałam ją przede wszystkim dla swojej mamy nagrać. Z takim poczuciem, wiesz, wdzięczności, podziękowania. Za to, że mnie wychowała i zajmowała się też moim synem. I pamiętam, jak ją komponowałam przy pianinie, patrząc na ten tekst. W głowie miałam, że chciałabym, żeby to było w stylu Bonnie Raitt, mojej ukochanej takiej bluesmenki amerykańskiej, która przepięknie śpiewa ballady. I ona pierwsza nagrała mój ukochany utwór zresztą ever. I can make you love me if you don't.

0: Love me. Chciałam w takim stylu coś zrobić. No i wyszła taka piosenka dla mamy.
1: Aż się trochę wzruszyłem, przyznam.
0: No widzę właśnie.
1: No, to trochę mi to odebrało z tego metra.
0: Wiesz co, i ja tak siedziałam, tak kombinowałam właśnie w tą stronę chciałam zrobić. A mój synek się bawił klockami chyba i mówi tak, tak się odwrócił z takimi łaskami. Mamusiu, czemu ty taką smutną piosenkę śpiewasz? Ja mówię, to nie jest smutna piosenka, Wojtusiu. To jest po prostu ładna piosenka. Tak, no, ładne piosenki nas wzruszają po prostu. Ale właśnie melodie. Melodie muszą być oryginalne. Muszą być odkrywcze dla nas. Ja lubię słuchać takiej piosenki, której nigdy wcześniej nie słyszałam. A nie, że ona mi coś przypomina. Jak mi coś przypomina, to ja potem przez pół dnia męczę się, co mi przypomina. I muszę znaleźć to i na ogół znajduję. A jak cię zaskakuje świeża melodia, to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, tak, bo wszystko już było. Ale jak ci się to udaje, to jest naprawdę, nie ma piękniejszego momentu dla samego tworzącego. Kurczę, nie przypomina mi to niczego.
1: Jak to dobrze, że ty byłaś osobą, która tak dbała muzycznie o swoją rodzinę i dla tej mamy tą kołysankę i dla tego syna.
0: Synka.
1: A ja wolę moją mamę, prawda? Tak, bo tak. Dzięki temu mamy fantastyczne.
0: Słuchaj, gdyby nie
1: piosenki.
0: Moje poczucie winy w stosunku do mojego dziecka, to ja bym nie śpiewała dla dzieci. No taka jest prawda. To był przypadek, że ja sobie tego nie wymyśliłam. Ja miałam zupełnie inne ambicje, ja chciałam być taką Madonną i byłam porównywana do Cyndi Lauper, ale przede wszystkim chciałam śpiewać takie, wiesz, popowo-funkowe rzeczy. I wiesz, wróciłam do Polski po 2 latach do synka. Miałam poczucie ogromne winy, że mnie nie było, że przegapiłam i zaczepił mnie dziennikarz radiowy, którego znałam wcześniej, z samych początków mojego śpiewania i mówi, Majka, chodź, pokażę ci coś. Mam w szufladzie kilka tekstów Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, co z nimi zrobić. Może spójrz na to. I wiesz co, dzisiaj, jak jesteśmy już dorośli, te dzieci, które wtedy słuchały moich piosenek, dzisiaj są dorosłymi, to oni piszą dzisiaj do mnie, panie Majko, kurczę, ja teraz dopiero rozumiem ten tekst. To jest smutna piosenka o mamie, która sobie nie radzi. Która sobie nie radzi.
1: I płakała rano dziś. No słyszymy niby to wyraźnie, ale to tak trochę
0: natomiast
1: przemyka,
0: wiesz,
1: prawda?
0: Natomiast wiesz co, jak jesteś małym dzieckiem, bo ja teraz patrzę na moją wnuczkę. Ona zaczęła tą piosenkę, poznała ją jak miała 2 lata pewnie, może wcześniej. I ona jak chce mi zaimponować, to stoi naprzeciwko mnie i śpiewa, a ja wolę moją mamę. Ja mówię, no ładnie, ładnie, ładnie. Ale wiecie co, dla dziecka jest najważniejsze te kilka pierwszych słów, a ja wolę moją mamę. Ja się nie dziwię, że bardzo dużo ludzi przeinacza ten tekst. Na przykład dziennikarze piszą czasem, a ja kocham swoją mamę. A ja mówię, ej, tytuł jest, a ja wolę moją mamę. To jest zupełnie coś innego. Tak. Wolę, czyli wybieram, a nie kocham. Ale dla dziecka to jest jednoznaczne. Ja kocham swoją mamę, to jest najbliższa dla mnie osoba. A co tam resztę w piosence się działo? Czy tam ta mama, no mama płakała, to też robi wrażenie, bo mama nie może płakać. Tak samo jest piosenką Laleczka Saski Porcelany. Nie miała taty ani mamy. No to robi wrażenie na każdym dziecku, bo to jest nie do wyobrażenia dla małego dziecka, że można nie mieć mamy i nie mieć taty. Dlatego te słowa tak zostają, tak ryją beret za przeproszeniem, bo one robią wrażenie na dziecku.
1: No właśnie, a ja wolę moją mamę, znamy pewnie wszyscy. Natomiast być może jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze od kilku już dobrych lat, bo chyba 6, albo nawet
0: 7 lat,
1: jak dobrze liczymy, znają taką wersję tej piosenki.

0: Majka Jeżowska, która jest dzisiaj gościem całej muzyki w Radiu Złote Przeboje, jest taką rockową artystką już od tych 6-7 lat, albo z takimi rockowymi inklinacjami coraz bardziej. Za co ci serdecznie dziękuję, Majko, bo teraz te młodsze pokolenie, na przykład moich dzieci, no mój syn się zachwyca, a ja wolę moją mamę, ale już w tej wersji rockowej.
1: Oczywiście, teraz obowiązuje rockowa wersja. Generalnie cały mój koncert tak wygląda, że jest bardzo rockowa energia na scenie, rockowe zachowanie. Mam fantastycznych muzyków, którzy się dobrze czują. Jesteśmy jak rodzina na scenie. Wygłupiamy się, ale przede wszystkim gramy cały czas z chęcią i z wielką radością. Piosenki, które są znane, ale dla niektórych w takiej wersji rockowej, bardziej drapieżnej, są objawieniem. I dlatego dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, na moich koncertach widzę bardzo dużo młodzieży. Dlatego, że oni rozumieją te piosenki, ale rozumieją też tę energię muzyczną, tą stylówę tak zwaną, i świetnie się bawią. I to nie jest takie, wiesz, oczywiste, że można przez tyle dekad zachwycać czy utrzymywać zainteresowanie swoją osobą, no bo się wypalamy, wiadomo. Natomiast takie wskrzeszenie przebojów, które już były zepchnięte do szufladki dla dzieci, czyli nikt tam już nie zaglądnie, bo już wyrósł dawno, i nagle się okazuje, że na festiwalu Poland Rock przyjeżdża Majka, która wcale nie chodzi o lasce, czyli jeszcze fika po scenie, ma tiule kolorowe, bo musiały być, bo by inaczej się
0: nie udało. Te, które każdy pamięta, ja też.
1: Tak. I nagle dostają bardzo rockowy, taki agresywny koncert, którego się nie spodziewali. I to dlatego się odbiło takim echem, bo nikt nie spodziewał się, że dostanie taką muzykę na takim poziomie, a w dodatku będzie znał każde słowo.
0: No właśnie.
1: To ja przecierałam oczy ze zdumienia, cały mój zespół. Po prostu myśmy mieli skrzydła, myśmy się unosili nad ziemią, bo to, co widzieliśmy, ten tłum, prawie 100 tysięcy ludzi, płakało, śpiewało, podskakiwało, tarzało się w błocie, kręciło pogość, ściana śmierci. Co tam się nie działo? No jak na prawdziwym rockowym festiwalu.
0: I zróbmy pogo tam ze sceny.
1: I byłam po raz pierwszy nominowana do Fryderyków w kategorii muzyka rockowa za płytę live, która po prostu się wydarzyła, tak?
0: Bo to wyszło w formie i DVD, i CD. Tam jakby zrobiliście to fantastycznie. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten materiał z 2019 roku, to oglądałem 10 razy, bo jakby...
1: No, to jest nie do uwierzenia.
0: Chyba każdy tak.
1: Ja mogę o tym mówić, ale ja wiem, że są tacy ludzie, którzy jeszcze o tym nie wiedzą i są niedowiarkami, i cały czas mnie kojarzą z tego, co pamiętają z lat 90., że to jest pani taka, śmaka, i że śpiewa, i najgorsze, co może być, pioseneczki. To weźcie sobie te pioseneczki, zagrajcie na jakimkolwiek instrumencie. To nie są, to dzisiaj są pioseneczki dla dorosłych. A wtedy to naprawdę trzeba było bardzo odpowiedzialnie konstruować każdą piosenkę. Ja dostawałam teksty i z wielkim wyczuciem, dopasowaniem stylistycznym do tekstu, jak wydobyć to przesłanie, to jest ważniejsze. To wszystko jest kunsztowna, taka jubilerska trochę robota. Czasami jest wena i natchnienie i idzie to...
0: Idzie.
1: A czasami trzeba dłubać. Jeśli ktoś nie wierzy, jak wygląda koncert, że to jest jakieś dziecinne pitu-pitu, to musi przyjść i zobaczyć na własne oczy. Zresztą bardzo dużo ludzi się już przekonało i zostało moimi fanami i przyjeżdżają na koncerty, więc cieszę się, bo to też nie było zaplanowane. To też nie był jakiś plan na przedłużenie sobie życia, tylko po prostu tak wyszło.
0: Tu zachwyciłaś na tym Poland Rock Festiwalu, no i właściwie trzeba było to kontynuować. Pięknie to wszystko wybrzmiało. Tak na koniec, bo już czas nam się trochę skończył. Dla kogo ty robisz muzykę? Bo ty cały czas tworzysz. Trochę poza anteną mówiłaś, że no, wszyscy znają to, co było kiedyś, teraz w nowych wersjach to odkrywają, a z tym, co jest teraz, przebić się trudniej.
1: przebić się trudniej, więc
0: to mi troszkę... Te współprace może też pomagają, prawda?
1: Tak, ale to trochę podcina skrzydła, no bo jak wiesz, że nie masz szans, żeby wejść na playlistę do jakiegoś głównego radia, no to ja przynajmniej taka jestem. Ja jestem praktyczna. Ja lubię na przykład z trzech sukienek, które wiszą w szafie, zrobić jedną, bo mi szkoda tych trzech. To zróbmy coś nowego, więc lubię robić... przearanżowywać rzeczy, dawać drugie życie piosence, która zostanie doceniona kilkadziesiąt lat temu, a teraz można zrobić na nowo. Mam pomysł na zrobienie nowych wersji takich piosenek z płyty Wibracje, która była płytą ostatnią moją z piosenkami takimi dorosłymi, można powiedzieć. Jest tytułowa piosenka, mam na nią pomysł, jak ją zrobić inaczej, ale generalnie będę nagrywać nowe rzeczy, bo powstaje o mnie film dokumentalny. I powodem nagrania płyty jest ten film, żeby film pokazywał, jak ja się męczę nad nowym, no, nad tworzeniem nowego repertuaru. I wtedy wiem, że to będzie dla nikogo. Po prostu nie, to będzie dla mnie. Okay. Ja chcę nagrać nowe rzeczy, nie myśląc, dla kogo to ma być. To ma być dla mnie. I znowu wrócę do korzeni, do tego sposobu, który uprawiałam przy płytach, takich jak Kolorowe Dzieci, że chciałam pokazać wszystko, czym się interesuję, co mi w duszy gra. Czyli nie trzymam się jednego stylu, że to będzie płyta na przykład stonowana z kwartetem smyczkowym, tylko tam możecie się spodziewać wszystkiego. Tam może być ballada jazzowa, tam może być reggae, może być hip-hop, wszystko jedno. To ma być miszmasz, ponieważ ja też nie jestem jednowymiarowa, więc mnie jest trudno zrobić płytę spójną, jednorodną, bo ja taka nie jestem. Ja też oglądam horrory i oglądam ckliwe filmy ze zwierzątkami. Nie oglądam jednego typu tak, kina, więc tak samo jest w muzie. I myślę, że ta ostatnia płyta, tak sobie nazwałam roboczo, będzie przede wszystkim dla mnie, żebym wyszła z tego komfortu nie robienia, nie tworzenia takiego non-stop, tylko żeby znowu poczuć radość, że wypuszczam w świat jakieś dźwięki ładne, mam nadzieję.
0: Ale się porobiło, no to będzie o czym rozmawiać za jakiś czas, bo no. To i książka, i płyta, i film. Majka Jeżowska.
1: Nie chcę zapeszać, bo tak czasem jest i potem się spotkamy i powiesz, a gdzie ta książka, gdzie ten film? A ja powiem, no, robi się.
0: Przygotowanie autorskie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i TravistO.
0: Aflofarm. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: No to dobry wieczór, cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze już środowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się, zaczynamy magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem. A dziś środa, 23 dzień września, to już dzień, który można skreślić w tegorocznym kalendarzu, dlatego że słońce zaszło o 18.35, a dzień trwał 12 godzin i 10 minut. No i jeszcze jedna ważna informacja. Otóż właściwie od prawie 24 godzin, dlatego że w nocy z wtorku na środę zaczęła się astronomiczna jesień. W tym roku przywitaliśmy ją w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się również jesień kalendarzowa. Jak tam u Was z jesienią? Czy jesteście zwolennikami jesieni, zimy, wiosny, czy też może lata? Mam nadzieję, że są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy jesień również za coś lubią. Wracając jednak do kartki z kalendarza, 99 dni jeszcze przed nami w tegorocznym kalendarzu, 266 dni już za nami. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to dziś było zachmurzenie umiarkowane oraz duże. Były także przelotne opady deszczu. W czwartek, 24 września, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie regionu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna do 17 stopni. Oczywiście chłodniej będzie na południu, tam przy województwie małopolskim tylko stopni 11. Natomiast weekend nam się całkiem ładnie zapowiada, ponieważ w sobotę ma być 15 stopni, w sobotę ma być już pogodnie, ma być błękit nieba widoczny, no i co najważniejsze, ma nie padać. W niedzielę już tych stopni 19, a ta zmiana pogody jest związana z czymś, co synoptycy nazywają cyklon Ulf, który właśnie przyniósł opady deszczu, w górach nawet troszeczkę śniegu, no a nasze województwo znalazło się w ten sposób w strefie chłodu. Fronty te deszczowe, jak już mówiłem, mają pod koniec tygodnia nas opuścić. Wracając jednak do tego, co dziś dla Was przygotowałem w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, to zaczniemy sobie od aktualności, a dokładnie to od aktualności sportowych, ponieważ właśnie dziś dostaliśmy informację, że Marcin Kołodziejczyk nie jest już trenerem trzecioligowych piłkarzy Morawii Kopalnia Morawica. Tak poinformował klub w specjalnym komunikacie. W tym komunikacie było podziękowanie za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz warsztat trenerski. Były oczywiście życzenia powodzenia i sukcesów w dalszej karierze. A jak mówi prezes klubu z Morawicy Tomasz Nowak, taka decyzja została podjęta ze względu na dobro zespołu, bo drużynie potrzebny jest nowy impuls. Niby wszystko się zgadza, na treningach jest pełne zaangażowanie, przychodzi mecz i są tracone kolejne punkty. Tak mówił prezes, mówił również o tym, że trzeba to zmienić. Ja tylko przypomnę, że w najbliższym spotkaniu Beltic trzeciej ligi, bo tam właśnie występuje Morawia, dotychczasowi asystenci trenera poprowadzą drużynę. A zarząd klubu rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca. Marcin Kołodziejczyk został trenerem Morawii przed tym sezonem. Pod jego wodzą zespół wygrał 2 spotkania i 7 przegrał. Po 9 kolejkach drużyna z naszego województwa zajmuje przedostatnie 17.

muzyczny. To będzie solowy występ na żywo. No i oczywiście chyba nie trzeba nikomu przypominać, że dla każdego artysty to jest sprawdzian najwyższej próby. Jak podkreśla sam wykonawca, sam artysta, recital bez towarzyszenia innych muzyków wymaga nie tylko doskonałego warsztatu, ale przede wszystkim potężnego nakładu emocjonalnego. Leszek Możdżer mówi, że mimo wieloletniej obecności na najważniejszych estradach świata przed każdym wyjściem na scenę odczuwa tremę. Jeżeli chcielibyście pójść na ten koncert, to pamiętajcie, początek koncertu Leszka Możdżera w Filharmonii Świętokrzyskiej o godzinie 19, a obok autorskich kompozycji i improwizacji w repertuarze Leszka Możdżera stałe miejsca zajmują dzieła klasyków polskiego jazzu Michała Urbaniaka, Krzysztofa Komedy, Mieczysława Kosza czy utwory Fryderyka Chopina. No tutaj już nie mówimy o jazzmenach, ale oczywiście o klasyce. Artysta ma na swoim koncie ponad 100 albumów nagranych z polskimi i światowymi wirtuozami muzyki. Wśród nich znajduje się Lars Danielsson czy Zoar Fresco. Także jeżeli nie macie jeszcze planów na niedzielny wieczór, to myślę, że jest to ciekawa propozycja. No to jeżeli jesteśmy przy niedzieli, to mam dla was propozycję również na poniedziałek, bo od poniedziałku do 2 października, tak, mówimy już o 2 października, a poniedziałek to jest 28 września, żeby nie było żadnej wątpliwości, czyli od 28 września do 2 października. Ciekawa rzecz będzie mieć miejsce w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Otóż będzie gościć wystawa zatytułowana Fascynujący świat owadów i pajęczaków profesora Pytalskiego. Będzie można zobaczyć żywe owady, będzie można dowiedzieć się czegoś ciekawego, będzie można również poznać zwyczaje owadów i pewnie dowiedzieć się, jak ważne są one dla całego świata. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się na taką wystawę, no to tutaj jest taki jeden, taka gwiazdeczka właściwie, ponieważ wejście jest tylko dla szkolnych grup zorganizowanych, a ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkie szczegóły znaleźć możecie na stronie Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Zaglądamy dziś również do Buzka, ponieważ w Buzku ciekawe wydarzenia się odbywają. Po pierwsze, już 26 września, a więc w sobotę w kinie Solec Zdrój rozpocznie się objazdowy festiwal filmowy Watch Dogs, prawa człowieka w filmie. To będzie dwudniowe wydarzenie. Jak dwa dni, to wiadomo, że potrwa do 27. W programie znalazły się dwa filmy dokumentalne. Seanse zaplanowano na godzinę 13. No i chyba najważniejsza informacja jest taka, że udział w pokazach jest bezpłatny. Natomiast warto także wspomnieć o tym, że festiwal Watch Dogs koncentruje się na kinie dokumentalnym podejmującym rokrocznie tematykę praw człowieka. Lokalna publiczność będzie mogła obejrzeć dwie produkcje przygotowane właśnie w ramach tegorocznego wydarzenia. W sobotę 26 zostanie pokazany film Skradzione dzieci w reżyserii Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej. Początek seansu, jak już mówiłem, o godzinie 17. Będzie to pierwszy seans, natomiast drugi seans, czyli ten niedzielny, to jest film Na własnych zasadach w reżyserii Tadeusza Chudego. I oba filmy zostaną zaprezentowane w kinie Solec Zdrój przy ulicy 1 Maja 18. My zostajemy przy bieżących wydarzeniach i przy aktualnościach. 26 września w Galerii Stary Kufer w Solcu Zdroju rozpoczną się Europejskie Dni Dziedzictwa poświęcone lokalnej historii i temu, co z przeszłości warto zachować dla kolejnych pokoleń. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój oraz Gminne Centrum Kultury w Solcu zapraszają mieszkańców, ale także i kuracjuszy, no i innych tych, którzy do Solca przyjadą, czyli po prostu turystów do poznawania dziejów miejscowości poprzez wystawy oraz grę terenową. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem Przeszłość, która ma przyszłość, dziedzictwo Solca Zdroju. Program został rozłożony na sobotę i niedzielę. Miejscem wydarzeń, jak już mówiłem, jest Galeria Stary Kufer przy ulicy Kościelnej 3 w Solcu Zdroju. Jednym z głównych elementów programu jest wystawa przedstawiająca rozwój Solca Zdroju i przemiany

0: które doprowadziły miejscowość od niewielkiej wsi do znanego kurortu. Ekspozycja pozwoli spojrzeć na lokalną historię przez pryzmat kolejnych etapów rozwoju uzdrowiska oraz dziedzictwa pozostawionego przez poprzednie pokolenia. Uzupełnieniem tego wszystkiego jest również wystawa czasowa poświęcona atmosferze uzdrowiska w latach 20. i 30. XX wieku, bo to okres bardzo istotny dla polskich miejscowości wypoczynkowych i leczniczych, a zarazem czas II Rzeczypospolitej, której osiągnięcia będą również jednym z tematów przygotowanego programu. I tak właśnie w sobotę, 26 września, wystawę będzie można oglądać od 9 do 14. O godzinie 10 rozpocznie się natomiast gra terenowa, dzięki której uczestnicy będą mogli poznawać historię w bardziej aktywnej formie i odkrywać osiągnięcia okresu II Rzeczypospolitej. Program będzie kontynuował w niedzielę, 27. Właśnie tego dnia organizatorzy zapraszają do Galerii Stary Kufer na wystawę, a także będzie można zapoznać się z przygotowaną ekspozycją i po prostu ją popodziwiać nieco dłużej niż w sobotę, bo galeria będzie otwarta do godziny 18. A ja przypominam, że Europejskie Dni Dziedzictwa są okazją do rozmowy o tym, że elementy historii lokalnej przetrwają dla przyszłych pokoleń. Organizatorzy zwracają uwagę na znaczenie poznawania, ochrony i przekazywania dziedzictwa. No a w przypadku Solca Zdroju obejmuje ono zarówno rozwój samej miejscowości, jak i tradycje uzdrowiskowe, historyczną architekturę oraz pamięć o osobach i wydarzeniach związanych z kurortem. Za organizację wydarzenia odpowiadają Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój oraz Gminne Centrum Kultury w Solcu Zdroju. Spotkania odbywają się w Galerii Stary Kufer, która na dwa dni stanie się miejscem prezentacji historii miejscowości i rozmowy o zachowaniu dziedzictwa. No a ja mam dla was jeszcze jedną informację z Buzka i to taką informację poweekendową. Otóż, uwaga, uwaga, 28 września w klubie seniora w Buzku odbędzie się akcja krwiodawstwa skierowana do osób, które oczywiście chcą podzielić się krwią i w ten sposób pomóc potrzebującym. Zbiórkę zaplanowano od 9 do 13 przy ulicy Bocznej. Organizatorzy przypominają, że każda osoba i każda oddana porcja krwi może mieć znaczenie dla pacjentów wymagających transfuzji i w związku z tym właśnie zachęcają mieszkańców do udziału w akcji. My na temat krwiodawstwa już za chwilkę także nieco więcej sobie powiemy. Odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, a tym, którzy w Buzku chcieliby oddać i podzielić się tym najcenniejszym darem, przypominamy, że możliwość oddawania krwi jest każdorazowo oceniana zgodnie z zasadami obowiązującymi w krwiodawstwie. Przed pobraniem przeprowadzona jest kwalifikacja dawcy, dlatego warto zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu. Do oddania krwi należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a wcześniej zadbać o odpoczynek, nawodnienie organizmu, jak również i lekki posiłek, ale o tym będziemy sobie mówić, tak jak powiedziałem, już za momencik, ponieważ właśnie za momencik zabieram was do Kielc, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Spotkamy się z Renatą Różniatowską, która opowie o tym, jak zostać krwiodawcą, jakie trzeba spełnić warunki, czy też wymagania. Kto może takim krwiodawcą zostać? Oj, trudne słowo. Czasami język się plącze. Kto może krwiodawcą zostać? I mam nadzieję, że rozwiejemy wszelkie wątpliwości wśród tych, którzy z jakichś tylko sobie wiadomych powodów przed tym się wzbraniają, opierają i zastanawiają, czy warto, czy się nadają, czy mogą i tak dalej, i tak dalej. Dlatego o tym właśnie już za momencik na antenie sobie poopowiadamy. Ja zachęcam, żebyście zostali z nami, z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: No to przechodzimy w takim razie do tego bardzo, bardzo ważnego tematu dotyczącego naszego zdrowia i dzielenia się tym, co mamy w sobie najcenniejszego i czym możemy się dzielić, czyli krwią. Moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Moim i waszym gościem jest Renata Rożniatowska. A zaczynamy rozmowę od pytania chyba, które nasuwa się każdemu z nas. Kto i jak może zostać krwiodawcą?
1: Krwiodawcą może zostać osoba przede wszystkim pełnoletnia i chcąca, mająca intencje pomocy innym osobom.
0: Czy są jakieś inne kryteria co do wagi, co do wieku odnośnie osób, które chcą zostać krwiodawcą?
1: Tak, co do wagi też jest kryterium. To jest masa powyżej 50 kg, ale też proporcjonalnie do wzrostu.
0: W takim razie wiemy już, kto może zostać krwiodawcą i jakie co do tego są wymogi. Proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób możemy się przygotować do bycia krwiodawcą?
1: Nie potrzeba się tak szczególnie przygotowywać. Należy pamiętać, że aby dawca po oddaniu krwi dobrze się czuł, zaleca się, aby był wypoczęty i po lekkostrawnym śniadaniu. Zaleca się, żeby śniadanie było lekkostrawne, to znaczy, żeby nie było obfite w tłuszcze. Proponuję tutaj zjeść po prostu zwyczajnie jakąś kanapeczkę z chudą wędliną, czy z pomidorem, serem żółtym, żeby to nie była jakaś zapiekanka, czy jakieś majonezy, przepraszam. Sosy gęste, raczej śniadanie lekkostrawne. Jeśli ktoś pije na co dzień kawę, to proponuję wypić tę kawę. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeśli ktoś pije herbatę, kakao, nie ma przeciwwskazań do tego. Natomiast nie zaleca się, żeby ktoś był po alkoholu i zapewne taka osoba zostanie po prostu odrzucona w chwili, kiedy trafi do gabinetu lekarskiego.
0: No dobrze, no to jesteśmy już w takim razie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jak to wygląda, kiedy przekroczymy już te progi?
1: W zasadzie to najpierw się rejestrujemy. Należy się zarejestrować. Rejestrację dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy. W chwili, kiedy jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy jakby, ten pierwszy etap jest za nami, wypełniamy sobie kwestionariusz. W kwestionariuszu są zapytania dotyczące stanu zdrowia i ogólnie naszej kondycji. Zostajemy poproszeni na badanie wstępne. W badaniu wstępnym zostaje określona i oznaczona hemoglobina i morfologia, powiedzmy, ale na pewno jest to hemoglobina w pierwszych takich minutach, wynik tej hemoglobiny. I z tym wynikiem i z kwestionariuszem zostajemy poproszeni do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim lekarz przeprowadza wywiad. Jeśli ma jakieś wątpliwości, czy to dawca, czy pan doktor, czy pani doktor, co do wypełnionego kwestionariusza, no to tam już jest rozmowa odnośnie stanu zdrowia. W gabinecie lekarskim zostajemy też zbadani przez lekarza. To jest ciśnienie, masa ciała jest sprawdzona i zostajemy zakwalifikowani do oddania krwi, bądź też zostajemy poinformowani, z jakiego powodu nie możemy oddać tej krwi.
0: A jakie mogą być powody co do tego, żebyśmy nie mogli zostać krwiodawcą?
1: Takim przeciwwskazaniem na pewno jest przebyta choroba zakaźna, przyjmowanie leków na stałe, na pewno niedowaga. Zabiegi i przekucia również nas wykluczają przez okres 6 miesięcy, w tym także tatuaże.
0: A jeżeli pozytywnie przejdziemy tę weryfikację, która odbywa się oczywiście w gabinecie lekarskim, to co ile możemy oddawać krew?
1: W przypadku mężczyzn co 2 miesiące, w przypadku kobiet raczej co 3 miesiące, aczkolwiek nie stanowi to jakiejś takiej zasady. Ważne, żeby kobieta nie oddawała częściej niż 4 razy w ciągu roku, a mężczyzna 6 razy w ciągu roku.
0: Czy jest się czego bać przy oddawaniu krwi?
1: Jeśli ktoś ma dobre nastawienie i przychodzi z myślą, że chce oddać krew i komuś pomóc, to nie powinien się niczego obawiać. Nic nie powinno się zadziać, co by nas powinno już na początku zaniepokoić.
0: Niektórzy obawiają się oddawania krwi ze względu na to, że trochę się boją. Być może jest to lęk przed igłami, być może jest to lęk przed widokiem krwi, no ale przecież to pobieranie odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego personelu, a poza tym wszystkie instrumenty używane do poboru krwi są jałowe, są sterylne i nie ma się czego obawiać.
1: Zgadza się, wszystko jest jałowe, jednorazowego użytku. Nawet krwiodawca jest zobowiązany do podpisania takiego dokumentu już po oddaniu krwi, że przy nim został otwierany sprzęt i były używane sprzęty, igły jednorazowego użytku.
0: Czyli po prostu pół godzinki i po strachu, i po bólu. No ale nadchodzi ten moment, kiedy schodzimy z fotela po oddaniu krwi i co wtedy? Jak krwiodawcy powinni się zachowywać?
1: Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim posiedzieć i odpocząć chwilkę. Na pewno też spróbować naszych czekolad, żeby się docukrzyć, ale generalnie nie powinien też wykonywać jakichś ciężkich fizycznie prac, żeby odciążyć rękę, z której była pobierana krew.
0: Jak długo powinien trwać w takim razie taki odpoczynek? Czy jest to kwestia kilku godzin, być może jednego dnia, czy choćby tygodni? Jak szybko regeneruje się nasz organizm?
1: Myślę, że jeden dzień to jest wystarczająco dużo, ale już krwiodawcy dochodzą po kilku minutach, chwili, kiedy uzupełnią płyny, wypiją, nie wiem, kawę, herbatę, wystarczy czasami nawet woda mineralna, zjedzą obiad i wracają do bardzo dobrej kondycji.
0: Czy patrząc na zegarek możemy określić, kiedy najlepiej w ciągu dnia oddawać krew i zgłosić się do centrum krwiodawstwa?
1: Wydaje mi się, że są to godziny dopołudniowe, wtedy kiedy nasz organizm jest wypoczęty, czujemy się w miarę jeszcze silni, że możemy przejść całą tę procedurę i potem jeszcze ewentualnie odpocząć sobie tak i wrócić do zajęć codziennych, ale nasze centrum jest też czynne w godzinach popołudniowych. Jeśli ktoś już wie, że bardzo dobrze się czuje po oddaniu krwi, to nie ma jakiegoś przeciwwskazania, żeby mógł oddawać też w godzinach popołudniowych.
0: Czyli jednak zdecydowanie z samego rana najlepiej wybrać się do centrum krwiodawstwa. No a co w ciągu roku? Czy są jakieś okresy, gdzie najlepiej odwiedzić centrum, bo wtedy szczególnie brakuje krwi?
1: Ja zapraszam i zachęcam do regularnego oddawania krwi, bo tacy dawcy są najcenniejsi dla nas z różnych powodów, aczkolwiek takim okresem w ciągu roku, w którym szczególnie brakuje nam krwi, jest okres wakacyjny. Wtedy, kiedy studenci i młodzież szkolna wyjeżdża na wakacje, osoby dorosłe pracujące w ciągu roku też korzystają z urlopów wyjazdowych i tych krwiodawców zwyczajnie brakuje. Wtedy też zauważamy jakby większe zapotrzebowanie na tę krew, chociażby z powodu różnych wypadków komunikacji, prawda, drogowej. Więc tutaj to jest taki szczególny okres, kiedy tej krwi rzeczywiście potrzeba.
0: Czasem bywa również i tak, że w centrum krwiodawstwa danej grupy krwi jest nadmiar i ci dawcy, którzy mają daną grupę krwi, są odsyłani do domu. A czy jest jakaś grupa krwi, która jest szczególnie chętnie przyjmowana przez centrum?
1: Zawsze braki mamy w grupach o czynniku RH ujemnym. Czy to będzie 0 minus czy B minus, zawsze są deficyty, albo prawie zawsze są deficyty, czy jakiś taki stan magazynowy, powiedzmy sobie, że można uzupełniać ten stan magazynowy. Natomiast wtedy, kiedy są nadwyżki, najczęściej jest to grupa B o czynniku RH dodatnim i AB o czynniku RH dodatnim, no to wtedy zapraszamy takich krwiodawców w przypadku mężczyzn, żeby spróbowali oddać, jeśli ich jakby predyspozycje pozwalają na to i czas, żeby mogli oddać osocze.
0: My teraz znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66 i ten adres warto zapamiętać. Można by powiedzieć, że to jest taka kwatera główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie świętokrzyskim, ale Kielce i ulica Jagiellońska to nie tylko jedyny punkt, gdzie można krew oddawać, ponieważ na terenie województwa również w innych miejscach można zgłosić się i śmiało oddać to, co mamy w sobie najcennejsze.
1: Każdego dnia w dni robocze mamy jeszcze oddziały terenowe, w których można oddać na co dzień, prawda, krew. To jest w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Szpitalnej, w oddziale terenowym w Sandomierzu, w oddziale terenowym w Końskich, w oddziale terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorki zapraszamy do Starachowic, do szpitala przy ulicy Radomskiej, zaś w ostatnie piątki miesiąca stoimy ambulansem w Busku-Zdroju naprzeciwko szpitala przy ulicy Bohaterów Warszawy.
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przywołuje również, można by tak chyba powiedzieć, swoich dawców, od czasu do czasu wysyłając im SMS-y.
1: Akcja ta polega na tym, żeby krwiodawcom wysłać tak zwaną przypominajkę. Jest to też pewna forma zachęty i zaproszenia, nie tylko przypomnienia o tym, że ta krew jest nam potrzebna, może nawet nie tyle nam, co pacjentom czekającym na tę krew w szpitalach naszego województwa. Głównie tutaj mam na myśli Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo tam są bardzo duże potrzeby, i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, gdzie też są bardzo duże potrzeby tej krwi dla pacjentów.
0: Już tak prawie na zakończenie jeszcze jedno pytanie mi pozostało, a mianowicie takie. Krew kojarzy nam się wszystkim, po prostu mówiąc kolokwialnie, z czerwonym płynem, który mamy w sobie i który spełnia w naszym organizmie odpowiednie role, po prostu rozprowadzając do komórek tlen i inne składniki, które są potrzebne do tego, żebyśmy żyli. No ale przecież nie tylko krew możemy oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
1: W naszym Centrum Krwiodawstwa krwiodawcy płci męskiej, to znaczy mężczyźni, mogą oddawać w zależności, tak jak już wcześniej wspomniałam, od zapotrzebowania i predyspozycji takich indywidualnych krwiodawcy osocze metodą plazmaferezy automatycznej lub płytki krwi za pomocą separatora komórkowego. Od kobiet pobieramy tylko krew.
0: To już tak zupełnie na absolutny koniec. Zaprośmy wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się zostać dawcą, do tego, żeby odwiedzić Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
1: Zapraszam bardzo serdecznie osoby zdrowe, chcące pomóc do oddawania krwi. Zapraszam i zachęcam do tego, żeby dzielić się tym, co mamy, bo dziś może czujemy się dobrze i nic nam nie dolega, ale nie wiemy, czy ta sytuacja i taki stan pozostanie na długo, czy nie będziemy potrzebowali tej krwi być może jutro albo za kilka lat. I co wtedy, tak? Czy znajdą się osoby, które zechcą nam pomóc? Nie myślmy tylko i wyłącznie o sobie, ale pomyślmy o tych, którzy tak naprawdę czekają na nas, na naszą pomoc.
0: Mówiła Renata Różniatowska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Dziękujemy bardzo. Przypominam o tej akcji oddawania krwi, która będzie już niedługo w Busku się odbywać. No a jeżeli jesteśmy już przy naszym zdrowiu, to pamiętajmy również o profilaktyce i o tym, że wrzesień, jeszcze trwający wrzesień, jest właśnie miesiącem, gdzie wszyscy chcą zwrócić naszą uwagę na profilaktykę, a z Buska przenosimy się do Kielc, ponieważ w Kielcach będzie kolejna odsłona akcji Skóra pod lupą, znamiona pod kontrolą. Taka akcja będzie mieć miejsce w październiku, dokładnie od 9 do 11, piątek, sobota, niedziela, w godzinach od 9 do 18 z przerwą między 13 a 14. Będzie to możliwość sprawdzenia swojej skóry po prostu, bo parę takich akcji już za nami. Okazuje się, że cieszą się one ogromnymi popularnościami porad w mobilnym gabinecie Fura Zdrowia, bo tak się nazywa. Już skorzystało prawie 1000 mieszkańców stolicy Świętokrzyskiego, no a 69 spośród nich otrzymało zalecenia do dalszej diagnostyki, więc jak widzicie, ta profilaktyka jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. My natomiast już teraz przenosimy się z Buska i z Kielc do Jędrzejowa i porozmawiamy sobie o fajnej wystawie, wystawie czasowej, którą możemy oglądać w Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Trochę o naturze, trochę o podróżach, trochę o pestce mówić będziemy, a moim i waszym gościem będzie dyrektor muzeum Jan Przypkowski.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Moi drodzy, tak jak wam już dziś na samym początku naszego spotkania w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem mówiłem, mamy jesień. W tym roku przywitaliśmy ją w tym samym dniu. Mówimy tutaj o tej astronomicznej, kiedy rozpoczyna się również kalendarzowa. No i wchodzimy w takie obszary związane z kalendarzem, z czasem i z porami roku. A jeżeli tak, to odwiedzamy również Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie, bo tam czas jest pojęciem wyjątkowym i na czas. Chyba wydaje mi się, że patrzy się zupełnie inaczej gdzie indziej. Żeby nie powiedzieć, że tam czas inaczej płynie, to za chwilkę sprawdzimy. Ze mną Jan Przypkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, to jak to jest z tym czasem u was? U was faktycznie czas inaczej płynie i inaczej się na niego patrzy?
3: No, czas myślę, że płynie tak samo, natomiast inaczej się na niego patrzy. No, na pewno jest możliwość lepiej się mu przyjrzeć i lepiej się nad nim zastanowić. Chociaż dzisiaj akurat możliwości są znacznie gorsze, bo jak wiadomo, zegary słoneczne pokazują czas tylko wtedy, kiedy na niebie świeci słońce, a dzisiaj mamy bardzo duże zachmurzenie. Wielka szkoda, ponieważ w związku z tym, z równonocą jesienną, to jest jeden z tych dwóch dni w roku, równonoc jesienna i równonoc wiosenna, kiedy zegary słoneczne pokazują czas dokładnie tak jak na nowocześniejszych czasomierzach, ze względu na to, że i dzień, i noc mają po 12 godzin. Nie trzeba stosować wtedy żadnych odliczeń, tylko wystarczy spojrzeć na którykolwiek zegar słoneczny, żeby wiedzieć, która aktualnie jest godzina. No, dzisiaj trzeba sobie mocno to wyobrażać ze względu na gęste chmury, które kłębią się nad Jędrzejowem.
0: To podobno cyklon Ulf tak sprawił, że takie zachmurzenie jest nad całym naszym regionem, nie tylko nad Jędrzejowem. Ale wróćmy do tego, co się u was dzieje. Panie dyrektorze, mam pytanie. Być może niektórych to pytanie zaskoczy. Myślę, że pana nie. Czy dużo już pestek jest na wystawie?
3: Tak. No, wystawa to pestka Mikołaja Kowalskiego to jedna z takich wystaw, które pozwalają przyjrzeć się czasowi jeszcze bardziej. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to wystawa z serii Przypisy do mikrokosmosu. Taki projekt wieloletni, zaprojektowany przez Matyldę Prus i Stacha Szabłowskiego, znanych kuratorów z Warszawy. Taki projekt, który ma na celu organizację serii wystaw współczesnych artystek i artystów, którzy będą w tych wystawach nawiązywać jakoś do naszych zbiorów. Tacy artyści przyjeżdżają do nas na tygodniowe rezydencje, czyli na tygodniowe pobyty. Mają możliwość dokładnego zwiedzenia zarówno ekspozycji stałych, jak i magazynów. Dowiadują się wszystkiego o historii muzeum. No, mogą oglądać i wyciągać co chcą, oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. A następnie na podstawie tego, co zobaczyli, czego się dowiedzieli, co zrobiło na nich jakieś wrażenie, tworzą swoje własne projekty, których rezultatem jest wystawa. Dla nas jest to zawsze bardzo wielka niespodzianka, co z tego wyjdzie. Nie zawsze musi to być wystawa inspirowana czasem, ale w tym wypadku akurat tak jest. Ze względu na osobę artysty Mikołaja Kowalskiego, który mieszka i pracuje w Lublinie, studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureat wielu nagród, wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i za granicą. I to, czym się zajmuje w swojej twórczości, to jest na ogół w różny sposób pojmowany czas. Jeżeli chodzi o sposób jego wyrażania, jego działania, to jest on malarzem, ale też, ponieważ interesuje się bardzo przyrodą, więc takie motywy przyrodnicze też często się u niego pojawiają, jak również często robi takie dosyć skomplikowane elektroniczne instalacje, nieraz takie trochę pure nonsensowe i takie nonsensowne i takie absurdalne wydawałoby się, a często dowcipne. Te wszystkie motywy znalazły się w naszej wystawie Topestka, do której takim kluczem była rezydencja, którą odbył w roku ubiegłym, w 2025. Bardzo żeśmy się zastanawiali, co z tego powstanie. Pamiętam, że pokazywałem wszystko dokładnie artyście. Artysta oczywiście poznał naszą kolekcję zegarów słonecznych i dawne mieszkanie Feliksa Przypkowskiego i tu zafascynowała go podręczna biblioteczka Feliksa Przytkowskiego. To jest taka biblioteczka, która nie zawiera jakichś szczególnie cennych starodruków czy bardzo rzadkich książek, ale oddaje ducha fascynacji odkryciami naukowymi przełomu XIX i XX wieku. To ja mówię zwiedzającym, że to jest taki podręczny internet. Taka tematyka książek jest bardzo szeroka. Ja pamiętam, że przyłapałem w pewnej chwili artystę na czytaniu książeczki pod tytułem Kleje i City, ale książeczka, która ostatecznie bardzo go wciągnęła, to była taka książeczka wydana gdzieś na początku XX wieku, zatytułowana Metodyka wycieczek krajoznawczych. Tam w poszczególnych rozdziałach było napisane, jak wędrować, czy piechotą, czy rowerem, czy może jakimś innym środkiem lokomocji, jak obserwować, jak gromadzić zbiory, jak prowadzić notatki. No i artysta uznał, że jego wyprawa do Jędrzejowa też jest wycieczką krajoznawczą i zaczął robić wędrówki po Jędrzejowie i okolicach właśnie zgodnie z tymi wskazówkami zawartymi w tej książeczce. Rezultat okazał się zupełnie zaskakujący. Otóż punktem wyjścia całej wystawy jest niepozorna torba. Torba po zakupach. Torba z wyblakłym wizerunkiem owoców i napisem Power of Frozen, którą artysta znalazł na skraju Jędrzejowa nad brzegiem Brzeźnicy w okolicach obwodnicy miasta. Taki ślepy zaułek, w którym rosły mirabelki. To te mirabelki początkowo przyciągnęły artystę w to miejsce. I zaraz zorientował się, że miejsce to jest wykorzystywane przez takich przymusowych wędrowców, osób bezdomnych, którzy wykorzystują to miejsce do raczenia się mocnymi trunkami zagryzanymi tymi właśnie mirabelkami. Ta torba, artysta uznał, że jest to bagaż. Że jest to bagaż kogoś, kto jest podróżnikiem, zwłaszcza, że nosi ona ślady wielokrotnych napraw, które ktoś pracowicie zszywał ją igłą z nitką. Artysta zabrał tę torbę, jest ona umieszczona na wystawie, a obok niej trzy wielkoformatowe obrazy, które są powiększonymi fragmentami tej torby, tego pozornie bezużytecznego, bezwartościowego przedmiotu, z odtworzonym fragmentem fotografii zamarzniętych owoców i faktury tejże torby. Także no, zabawne, że główne jędrzejowskie przeżycie Mikołaja Kowalskiego to jest właśnie pojawienie się w takim miejscu i znalezienie takiej torby. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znalazły się tam też inne urządzenia, które w jakiś sposób odmierzają czas, nieraz taki skłaniający do refleksji, a nieraz taki właśnie burną sensowny, przez to zabawny. I tutaj zegar pestkowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie takim urządzeniem. Skomplikowana machina wisząca na ścianie ze skomplikowanym układem elektronicznym podłączonym do szklanego słoja wypełnionego pestkami wiśni i co jakiś czas ten układ sprawia, że z tego słoja jedna pestka wypada na podłogę, a ich ilość jest pokazywana na elektronicznym wyświetlaczu. To pokazuje, ile czasu upłynęło już od otwarcia wystawy. Inną taką instalacją, gdzie też mamy do czynienia z upływem czasu, jest rajska jabłoń. I tutaj znowu nawiązanie do owoców, do przyrody. To potężna instalacja na środku sali, gdzie na szklanych płytach mamy ułożone ołowiane jabłuszka, a ze zbiornika na górze, nad podsufitem, kapie powoli woda z octem, co sprawia, że te jabłuszka wykonane z ołowiu powoli się degradują i też widzimy, ile czasu upłynęło od otwarcia wystawy. Także dwa takie bardzo zabawne, absurdalne czasomierze, ale to jest jeszcze nie wszystko. W wystawie są też obecne podróże, motyw podróży w inny zaskakujący sposób. Otóż taka instalacja żółtlica, kubeczki po jogurtach, w których są sadzonki takiej rośliny ruderalnej, która jest rośliną wędrowną. Roślina, która jest bardzo odporna i przywędrowała do nas aż z Brazylii. Też jest to taki motyw podróżnika, tym razem podróżnika roślinnego. No, myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji, nieoczywista, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w motywie czasu i w naszych zbiorach.
0: No, przyznam się panu szczerze, że ta historia o tych mirabelkach, które przyciągnęły artystę i ta znaleziona torba, która jest również na wystawie, to jest coś niesamowitego i gratuluję tej właśnie wystawy. Do kiedy ją będziemy mogli oglądać w muzeum?
3: No, wystawa jest przewidziana do 4 października. Nie wiem, czy ją przedłużymy, ale myślę, że prawdopodobnie wystawa będzie jednak przedłużona, chociażby dlatego, że chciałbym, aby obejrzeli ją uczniowie okolicznych szkół, a muszę powiedzieć, że podczas wakacji mieliśmy tutaj wolontariuszki i wolontariuszy z jędrzejowskich liceum, ale nie tylko, i z podstawówek również, którzy oprowadzali gości, którzy bardzo nam pomagali. Niektórzy mieli pierwszy raz taką okazję, żeby nieco dłużej pobyć w naszym muzeum. Bardzo im się to podobało i bardzo bym chciał, aby teraz pokazali oni swoim kolegom, tym, którzy w tym roku nie zdecydowali się na przystąpienie do naszego wolontariatu, aby pokazali im i sami własnymi słowami opowiedzieli o tym, co robili, jak również pokazali swoim koleżankom i kolegom właśnie tę wystawę.
0: No, doskonały sposób na zachęcenie młodzieży również do tego, żeby muzeum odwiedzić. A poza tym to pamiętajmy, że po prostu wystawa jest arcyciekawa i to jest kolejny powód, dla którego warto do muzeum wstąpić i popatrzeć na tę ekspozycję. Panie dyrektorze, jeżeli już zaczęliśmy od jesieni, to proszę nam zdradzić trochę, jak ta jesień będzie wyglądać. No, wiemy już, że macie plany przedłużenia wystawy. A co jeszcze dziać się będzie w Muzeum Przybkowskich?
3: No, mamy plany przedłużenia wystawy oczywiście, ale też mamy takie plany, które z punktu widzenia odwiedzających nas gości może nie są specjalnie interesujące, ale dla nas są interesujące bardzo, a są to różne remonty i takie delikatniejsze i takie poważniejsze. Mamy w planie wymianę pieca w kotłowni, co sprawi, że będzie można, będzie po prostu taniej, cieplej i sprawniej. Mamy też plany, żeby trochę odświeżyć pewne miejsca, które tego wymagają. No i generalnie przygotować muzeum tak, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się w nim komfortowo.
0: No to do tych planów i do tych bieżących wydarzeń jeszcze będziemy sobie wracać. Jak na razie przypominamy, że wystawa Topestka trwa, na którą zapraszamy cały czas. A ja dziękuję za te wszystkie informacje. Powiem panu szczerze, że jestem ciekaw, zwłaszcza tego zegaru pestkowego i tego, ile tych pestek wiśni po całej wystawie będzie na liczniku. Obstawiamy tak mniej więcej, ile to może być?
3: No, trudno powiedzieć, ale warto przyjść i ocenić.
0: I zobaczyć naocznie o tym, co dzieje się w Muzeum imienia Przybkowskich w Jędrzejowie, opowiadał dyrektor Jan Przybkowski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
0: A przed nami ciąg dalszy magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem w środowy, pierwszy jesienny wieczór w tym roku. Koniecznie zostańcie z nami na 93.2 FM. Zbliżamy się do 23.00.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Odwiedzamy ratusz w Jędrzejowie. Z nami burmistrz Marcin Piszczek. Witam na antenie, panie burmistrzu.
4: Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych Jędrzejowian i Jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka w Piaskach. Jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
4: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce, czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku i rzeczywiście projektu, który był bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło, w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe, użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie, bo temu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piaska. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
0: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
4: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80, powiększaliśmy to do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie, z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów użył. Więc wszystkiego dobrego dla malutów.
0: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
4: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spektuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennych. Rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki z Kiel, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dokładnie samemu, nie współproduktów, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność samemu chłopku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości, uśmiechu i zdrowia w tym żłobku.
0: No i życzymy tego uśmiechu i radości i pięknych wspomnień, chociaż takie maluchy pewnie no, na długo w swoich pamięciach nie zanotują poszczególnych sytuacji, ale na pewno emocje, które są w nich, będą jak najlepsze. Ja przyznam się szczerze, że trochę im zazdroszczę tego nowego miejsca, no i przede wszystkim tych posiłków, o których pan wspomniał. Ale chciałbym, żebyśmy również dziś porozmawiali o kolejnym bardzo, bardzo ważnym temacie. Zostawmy już najmłodszych i zajmijmy się nieco starszymi, bo to właśnie zwykle dorośli podróżują i używają do podróży kolei, a okazuje się, że Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
4: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na Jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym wzbogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czyli 5 centymów, ja tutaj nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skromów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK. I powiem szczerze, my troszeczkę uwierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skromów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej inne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Wnikowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zabijna, powinienem to określić. I rzeczywiście te trasy znikają i pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
0: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
4: Panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczymy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję Sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, z perspektywy mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez NBP.
0: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: Pewnie jeszcze nie raz i nie dwa zajrzymy do gabinetu burmistrza Jędrzejowa, żeby poopowiadać o ważnych sprawach dotyczących tego, co w Jędrzejowie się dzieje. A tymczasem ja zachęcam was również do tego, żeby odwiedzać social media jędrzejowskie. Tam na bieżąco właściwie wszystkie informacje możecie znaleźć i te informacje oczywiście także warto śledzić. A przy okazji to chciałbym zwrócić waszą uwagę również na ciekawe wydarzenie, które będzie mieć miejsce już niedługo. Jak wiadomo, w ostatnich dniach dosyć mocno i solidnie pada w całym naszym regionie, a piękna pogoda ma pojawić się od weekendu. To oznacza, że prawdopodobnie będą rosły grzyby, jak to zwykle po deszczu, jak to zwykle jesienią. Dlatego chciałbym zwrócić waszą uwagę na pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu, które odbędą się już 3 października. Jeżeli lubicie las, grzyby i dobrą zabawę, to ta propozycja jest na pewno dla was. Więcej na jej temat będziemy sobie opowiadać i mówić w naszych kolejnych spotkaniach na 93 i 2 FM w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. A na dziś to tyle. Dzięki za wspólnie spędzoną minioną godzinę i do usłyszenia jutro po 22. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.